0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: odwołanie z tych funkcji. Grzegorz Roman to wieloletni i doświadczony samorządowiec, który karierę polityczną zaczynał w Unii Wolności. W latach 1999-2001 i 2008-2010 był członkiem zarządu województwa dolnośląskiego pierwszej i trzeciej kadencji. Zasiadał też w zarządzie powiatu wrocławskiego, był radnym gminy Święta Katarzyna. W 1990 roku, po pierwszych wolnych wyborach samorządowych w Polsce, organizował pracę Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Pracował w nim wiele lat, podobnie jak w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim. Z kolei Mateusz Żak to radny miejski od 2024 roku, działacz Platformy Obywatelskiej i jej wiceprzewodniczący w stolicy Dolnego Śląska. Obecnie członek KO i bliski współpracownik przewodniczącego tej partii w regionie, Michała Jarosa.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: We wtorek do Wrocławia trafił ostatni z 40 tramwajów Pesa Twisted 146N. Oznacza to, że zrealizowany w pełni został kontrakt z bydgoską Pesą, jak i to, że zakończył się jeden z najważniejszych etapów wymiany taboru tramwajowego w stolicy Dolnego Śląska. Przypomnijmy, zamówienie z bydgoskiej Pesy zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym spółka dostarczyła wrocławskiemu MPK 24 tramwaje, a w kolejnym 16, i to właśnie ostatni z tej puli pojazdów trafił do Wrocławia. Wcześniej zakończono też dostawę 46 tramwajów z poznańskiej spółki Modertrans. Tak duże zakupy nie byłyby możliwe bez zewnętrznego wsparcia. W ciągu ostatnich 3 lat na zakupy inwestycyjne związane z taborem tramwajów i autobusów wrocławskie MPK pozyskało 600 milionów złotych środków zewnętrznych. Pamiętajmy też, że przewoźnik szykuje się już do kolejnych dużych zakupów. MPK jest w fazie wstępnych konsultacji rynkowych na zakup kolejnych 160 pojazdów. W raportach we wtorek szerzej mówiliśmy na temat współpracy wrocławskich strażaków z MPWiK. W jej ramach strażacy dostali maskotki z logo kampanii Pij Kranówkę, które będą wykorzystywane podczas interwencji z udziałem dzieci. Jak mówi psycholog, starszy strażak Karol Sygierycz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, te mają dawać najmłodszym poczucie bezpieczeństwa w trudnych chwilach.
2: Dorosły człowiek, jak widzi, że ma tą pomoc zapewnianą w sposób profesjonalny, w sposób rzetelny, sprawny, no to już się uspokaja jakby na samej tej podstawie. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, zwłaszcza te najmniejsze, jest o tyle trudno, że one nie rozumieją, co się dzieje dookoła, nie zdają sobie do końca sprawy z tym, jakby w jakiej są sytuacji, nawet w tym kontekście, że taki strażak takiemu dziecku pomaga, chce pomóc. Natomiast jeśli mamy takie rzeczy, które mogą takie dziecko zająć, chociażby właśnie taką maskotkę, no to w tym momencie może to pomóc takiemu dziecku się uspokoić.
0: W ubiegłym roku strażacy przeprowadzili około 50 interwencji, w których brały udział dzieci. Maskotki mają odwrócić ich uwagę od przykrych wydarzeń.
2: Żeby ono się nie skupiało na tym, co dzieje się dookoła, tylko żeby skupiało się na czymś innym, żeby nie myślało o tym, co się dzieje, że tu musi na przykład czekać. W takiej sytuacji ten czas może się dłużyć i jakby tutaj chodzi o to, żeby temu dziecku zapewnić jak największy komfort. No i jak to dziecko zostanie już zabrane przez rodzica, przez opiekuna, no to ten rodzic, zakładamy, to bezpieczeństwo już zapewni, tak? No bo dzieci jakby ciągną do swoich opiekunów, do tych osób, do których są przywiązane. Natomiast tutaj ta maskotka ma pomóc strażakowi jakby zapewnić temu dziecku ten komfort psychiczny na tyle, na ile jest to możliwe.
0: Jak dodaje komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Krzysztof Gielsa, maskotki mają stać się stałym wyposażeniem wozów strażackich.
3: Te maskotki to już mamy zdiagnozowane, że bardzo dobrze oddziałują na najmłodszych, na małe dzieci. Przy 11 tysiącach interwencji w ciągu roku bardzo często mamy do czynienia niestety właśnie z wypadkami komunikacyjnymi, czy też z pożarami, gdzie poszkodowane osoby albo uczestniczące osoby to właśnie najmłodsi. Taka maskotka dana przez strażaka pozwala na odwrócenie uwagi tego dziecka, na to, żeby skupiło się na czymś innym.
0: A maskotka to niebieski wieloryb.
4: Takie poduszki turystyczne, które jednocześnie są pluszakami dla najmłodszych. One są wykonane w taki sposób, że właśnie można zrobić z tego wieloryba albo przekręcić go na drugą stronę i wtedy otrzymamy właśnie taką poduszeczkę turystyczną, którą dziecko może sobie założyć na szyję.
0: Mówiła Martyna Bańcerek, rzeczniczka MPWiK. Jednocześnie dodajmy, strażacy dołączyli do grona ambasadorów kampanii Pij Kranówkę prowadzonej przez MPWiK.
1: Twoje sprawy.
0: Zakończyła się budowa nowej trasy pieszo-rowerowej na Mochoborze Wielkim we Wrocławiu. Nowy odcinek o długości ponad 300 metrów powstał na przedłużeniu ulicy Trawowej w kierunku rzeki Ślęzy. Inwestycja obejmuje komfortową, oświetloną drogę z 13 nowymi latarniami, która zapewnia dojazd do posesji oraz ogródków działkowych Kabaczek. Pierwszy odcinek trasy funkcjonuje jako ciąg pieszojezdny, umożliwiający dojazd do posesji na

0: natomiast dalsza część, bliżej rzeki, została wyłączona z ruchu samochodowego, co zwiększa bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. W ramach inwestycji poprawiono także przejazd przez tory kolejowe. Wzdłuż ścieżki pojawiły się również nowe ławki, kosze na śmieci oraz nasadzenia. Wszystko kosztowało ponad 1,5 miliona złotych. We Wrocławiu ruszyła kolejna edycja programu Uczeń w formie, skierowanego do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat, które zmagają się z nadwagą i otyłością. Program obejmuje indywidualne konsultacje z dietetykiem, psychologiem i fizjoterapeutą, warsztaty edukacyjno-żywieniowe oraz regularne zajęcia ruchowe. Uczestnicy otrzymują także zalecenia do dalszej pracy po zakończeniu programu. Udział w programie jest bezpłatny. Rodzice mogą zgłaszać dzieci poprzez pielęgniarkę szkolną lub bezpośrednio do Wrocławskiego Centrum Zdrowia przy ulicy Podróżniczej 26/28. A według badań przeprowadzonych w 2025 roku w 38 wrocławskich podstawówkach ponad 12% uczniów ma nadmierną masę ciała. W klasach pierwszych otyłość dotyczy prawie 3% dzieci, natomiast w klasach siódmych już 5%. Eksperci podkreślają, że problem narasta wraz z wiekiem.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: We wtorek z mikrofonem Radia Gra gościliśmy też w kinie Nowe Horyzonty, gdzie do niedzieli trwa przegląd Mistrzowie Kina Japońskiego. Przegląd to część festiwalu Sakura, który odbywa się we Wrocławiu od marca do końca maja. W Nowych Horyzontach można zobaczyć 7 produkcji wybitnych japońskich reżyserów, mówi Radiu Gra Przemysław Błaszczak, dyrektor artystyczny festiwalu.
2: W środę zaczniemy filmem, który miał niedawno premierę. Ten film jest przepięknym dziełem i w Japonii on to jest wręcz historyczny sukces. Ludzie się naprawdę, właściwie cała Japonia zachwyciła się tym filmem. On dotyka historii młodzieńca, młodego człowieka, który zaczyna się kształcić jako adept teatru kabuki. Przygotowuje się do wykonywania niezwykle specyficznej i trudnej roli onnagata, czyli aktora, który będzie wykonywał rolę kobiece. No i przez 3 godziny, których naprawdę nie czuć, jesteśmy w sercu japońskiej tradycji. Kabuki to jest XVI wiek, więc właściwie wchodzimy w serce tego, czym jest kultura japońska.
0: W piątek nie tylko seans, ale również koncert.
2: Mistrzowskie spotkanie z Kurosawą, z Tronem we krwi. To spotkanie zaczniemy koncertem zespołu Beryllium, który przygotował godzinny koncert. I to nie jest, broń Boże, zagranie ścieżki dźwiękowej z filmu, tylko to jest artystyczna odpowiedź. To znaczy ci muzycy obejrzeli film, zostali nim głęboko poruszeni i nagrali pełnowartościowy album, koncert, który po raz pierwszy będzie można usłyszeć we Wrocławiu. I tutaj faktycznie można kupić wspólny bilet, do czego gorąco zapraszam, czyli najpierw koncert, a później chwilka przerwy na łyk wody i zapraszamy na Kurosawę od razu potem, dosłownie 15 minut przerwy pomiędzy jednym a drugim wydarzeniem.
0: Szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie internetowej Kina Nowe Horyzonty, a my tym tematem kończymy dzisiejsze podsumowanie. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
3: Rozpoczynamy prognozę pogody dla Wrocławia. Od samego rana już dobre wieści, bo jest ciepło i słonecznie i tak będzie prawdopodobnie przez cały dzień. Około 10 stopni na termometrach teraz. Będzie bardzo szybko to rosło, bo spodziewamy się dzisiaj maksymalnie nawet 20-21 stopni Celsjusza. Do tego słońce raczej bez chmur, no i bez szans na opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
4: Dzień dobry Państwu. Chcieliśmy bardzo serdecznie wszystkich powitać, którzy są dziś z nami od samego rana. Dobrze to brzmi w ogóle, Oliwia?
3: Tak, witamy, dziękuję. Pozdrawiamy. Życzymy przyjemnej pobudki. Oliwia Ciszewska.
4: Piotr Kolszowski, to my. Jesteśmy i gramy.

0: rano i dobrze na tej fali rozpędza się nasz i wasz program, bo to nasze wspólne dzieło muzyczno-słowne i teraz trochę słowa będzie, mianowicie zerkamy do kalendarza.
1: Trochę też może rozrywkowo będzie. O. No ale skoro rozrywka to imieniny, u kogo dzisiaj będziemy świętować? Bernardyn, Kolumba, Wiktoria, Aleksander, Dawid, Karol, Józefa. Ci wszyscy świętują swoje imieniny dzisiaj.
0: Gdzie jest Piotr? Ja się pytam, przecież to właśnie wręcz tradycją niepisaną
1: nie
0: jest.
1: Nie ma, ale jest Światowy Dzień Pszczół.
0: O, no i to jest dobra opcja, żeby zadbać o pszczółki, o nich ciepło pomyśleć i jakąś bułeczkę z miodem na przykład taką na śniadanko.
1: Pyszniutko.
2: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
4: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
8: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Za chwilę wrócimy do grania wszystkich bardzo serdecznie. Wrocławian, wrocławianki w drodze, pozdrawiamy. I teraz taka informacja dla tych, którzy są w drodze albo będą, ale wybierają się i korzystają z komunikacji miejskiej publicznej, bo w dniach 20 i 21 maja odbędą się, jak wiadomo, Juwenalia Wrocław Razem 2026 i w związku z tym Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
1: Będzie się działo, mamy zaplanowane zmiany w częstotliwości kursowania różnych linii, 18, 21, 152 też inaczej pojedzie, ale także zostaną uruchomione linie specjalne, tramwajowe, T1, T10, T19 i T20, a także linia autobusowa S1.
0: Sporo tego, to będą na pewno bardzo wesołe autobusy i tramwaje, tak czuję.
1: O, tak, śpiewające może nawet.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, nareszcie to już za nami, pięknie pograliśmy.
2: Oj tak, i niech oni tak grają bez końca. Do siódmej jeszcze sobie tak porannie pogramy.
3: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Tego nie możesz przegapić. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars. 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód. Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars. Odkryj świat LEGO Smart Play. Niech moc zabawy będzie z wami. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Po reklamie.
2: Rozpoczynamy prognozę pogody dla Wrocławia. Od samego rana już dobre wieści, bo jest ciepło i słonecznie i tak będzie prawdopodobnie przez cały dzień. Około 10 stopni na termometrach teraz. Będzie bardzo szybko to rosło, bo spodziewamy się dzisiaj maksymalnie nawet 20-21 stopni Celsjusza. Do tego słońce raczej bez chmur, no i bez szans na opady deszczu.
14: To jest Gra FM.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław. O 7 kolejne wiadomości u nas, a teraz jeszcze taka informacja prosto z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, gdzie aktualizacja i pojawia się to nawet na stronach miejskich, jest nieco więcej świeżych tak zwanych ofert pracy.
1: Świeżutkie, jak te poranne bułeczki, aż pachną, bo proszę bardzo, nawet niektóre oferty tutaj w ogłoszeniach mają 16 tysięcy złotych brutto wynagrodzenia.
0: I to nie chodzi o to, że ktoś chce 4 osoby za te pieniądze zatrudnić. Dla jednego!
1: Nie, no, dla jednej osoby 16 tysięcy złotych brutto miesięcznie. No pięknie. Poszukiwani są m.in. fachowcy branży technicznej, prawnicy, księgowi, urzędnicy, a także muzycy.
0: O, i to jest coś pięknego. Za 16 to nawet ja zacznę śpiewać.
1: A, ja coś zagram.

0: To już bardzo blisko siódmej na zegarze, a to oznacza, że zbliżamy się do kolejnych wiadomości w raporcie. Trochę szczegółów też pogodowych będzie i powoli mam nadzieję, że wchodzimy w taką część miesiąca, tygodnia, że te wiadomości pogodowe też będą coraz lepsze.
1: Tego oczywiście, za to trzymamy kciuki, będziemy też patrzeć w górę, w gwiazdy i w kosmos, co tam się zadzieje, a będzie się działo.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania m.in. kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
2: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
3: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
2: Maria Sadowska.
1: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację?

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Z poczwarki można mieć przepiękne, kolorowe skrzydła i zmieniać świat. Motyl również dlatego, że jest efekt motyla, czyli jedno słowo, jeden gest może przynieść ogromne, ogromne zmiany. To nie jest tylko kampania informacyjna. To jest przede wszystkim kampania, która daje konkretne narzędzia. Oczywiście informator wsparcia, który w zeszłym roku żeśmy opracowali, w tym roku jest zaktualizowany, ale również mamy tarcze cyberprzemocy, również będą warsztaty dla nauczycieli, ale również warsztaty dla rodziców.
4: Mówiła Radiu Gra Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektorka Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
5: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
4: Dziś i jutro we Wrocławiu odbędą się juwenalia. W związku z koncertami na Tarczyńskiej Arenie wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu miejskiej komunikacji, by ułatwić dojazd i powrót uczestnikom imprezy. Wydział Transportu Urzędu Miejskiego zapowiada zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów linii 18 i 21 oraz autobusu 152. Dodatkowo uruchomione zostaną specjalne linie tramwajowe T1, T10, T19, T20 oraz autobusowa S1. Linie specjalne tramwajowe będą kursować z Pilczyc od 19. Po zakończeniu koncertów od około godziny 23 z przystanku przy Królewieckiej odjadą tramwaje T1 oraz autobusy S1 w kierunku Dworca Głównego. Linie regularne 18 i 21 będą kursować co 10 minut między 19 a 23, natomiast autobus 152 do zakończenia imprezy na odcinku Tarczyńskiej Arena Muchobór Wielki. A teraz zmieniamy temat o poranku i mamy ciekawostkę dla turystów z Wrocławia, którzy planują odwiedzić w tym sezonie starą kopalnię w Wałbrzychu. Jesienią tego roku powinny zakończyć się prace związane z przystosowaniem dawnej kopalnianej sortowni przy ulicy Wysockiego do ruchu turystycznego.
6: Co jest najważniejsze, te prace przebiegają, postępują planowo. Tam nie ma jakichś większych opóźnień, nie ma żadnego ryzyka. Wykonawca rzeczywiście bardzo sprawnie wywiązuje się z tych swoich zadań. No i myślę, że ten termin gdzieś tam późnej jesieni absolutnie będzie dotrzymany.
4: To był Jacek Drejer, dyrektor starej kopalni w Wałbrzychu. To jest poranny raport w Radiu Gra. Jedna z firm kurierskich dostarcza paczki dronami. To na razie testy, a z rozwiązania korzystają mieszkańcy Wielkiej Brytanii.
7: Paczka nie może być większa niż pudełko po butach i powinna ważyć maksymalnie 2 kg. Dostarczający ją dron nie ląduje, tylko upuszcza przesyłkę, unosząc się kilka metrów nad ziemią. Firma prowadząca dostawy realizuje 10 rejsów w ciągu godziny. Maksymalny dystans, jaki mogą pokonać drony, to 12 km od ośrodka, w którym pakowane są przesyłki.
4: To był Bogdan Frymorgan. Dodajmy, że testy odbywają się także w Stanach Zjednoczonych, a czy rozwiązanie dotrze do nas, tego na razie nie wiadomo. Przy mikrofonie ponownie Rafał Jędraszek w Radiu Gra. Czas na raport sportowy o poranku. Za tydzień, 27 maja na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowe wydarzenie piłkarskie Ultimate Legends Night. O 20.30 na Murawie w stolicy Dolnego Śląska zmierzy się drużyna Polski z resztą świata. Kapitanem polskiej reprezentacji będzie Jakub Błaszczykowski, a w składzie zobaczymy m.in. Łukasza Piszczka, Artura Boruca, Kamila Glika, Michała Pazdana czy Sebastiana Mille. Po stronie rywali wystąpią legendy światowego futbolu, takie jak Alessandro Del Piero, Rivaldo, Andriy Szewczenko, Ricardo Quaresma czy Marek Hamsik. Reprezentację Polski poprowadzi sztab Adama Nawałki, natomiast drużynę reszty świata Michał Probierz. Bilety na wydarzenie są wciąż dostępne. Środa we Wrocławiu zapowiada się słonecznym i ciepłym dniem. Po nieznacznym wzroście ciśnienie ponownie stabilne. Redakcyjny barometr Radia Gra wskazuje równe 1020 hektopaskali. Wracając do wspomnianego ciepła, dziś wrocławskie termometry przekroczą magiczny próg 20, pokazując maksymalnie 21 kreskę.

0: z nową energią w nowej godzinie. Oliwia Ciszewska, pozdrawiamy wszystkich, którzy dopiero powoli do nas docierają, budzą się.
1: Wszystko prawda. Piotr Olszowski, ja się do tych pozdrowień dołączam i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, bo ta oto dama przygotowała dziś przepiękny środowy horoskop, którym się za chwilę z nami podzieli.
0: Gramy.

0: rano i dobrze tak budzimy się w środku, środeczku tygodnia, to naprawdę już jest pierwsza dobra wiadomość, że do weekendu tuż, a drugie dobre wiadomości, trzecie i czwarte i piąte, mam nadzieję, już teraz wraz z horoskopem do nas przybędą?
1: Tak, trochę tych pozytywnych informacji jest, bo tak lecąc sobie dalej z tym tygodniem, astroenergia wpływa na nas wyjątkowo rozbudzająco.
0: A poczekaj, to jest coś, co sprzedają ci telemarketerzy, jak dzwonią? Nie, o to chodzi, nie, okej.
1: Ja też nic nie chcę sprzedać, totalnie za darmo. Jeżeli macie zatem jakieś zaległości jeszcze z poprzedniego tygodnia, albo dopiero z początku tego, no to dziś świat będzie sprzyjał dokańczaniu wszystkich spraw. Szczególnie będą się dzisiaj na tym skupiać zodiakalne lwy. Dobry horoskop na dziś ma także każda zodiakalna panna, która wyróżniać ma się dziś takim wyjątkowo dobrym nastrojem.
0: Naprawdę?
1: Mhm. Tak, musi tylko zadbać o to, aby nikt nie mówił jej, jak ma żyć. No i to najważniejsze.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: hity pełne energii od samego rana w Radiu Gra. Rozbudzamy się dalej, a studenci w całej Polsce już obserwujemy, jak powoli świętują swoje juwenalia. No a właściciele nieruchomości na wynajem już powoli także zaczynają przygotowywać się do kolejnego najgorętszego okresu w roku, czyli akademickiej jesieni. Już teraz powoli studenci robią rozeznanie na rynku, dlatego landlordzi spekulują i ustalają ceny na jesień. Specjaliści mówią, że tegoroczny sezon może wyglądać inaczej niż w poprzednich latach.
1: Inaczej. Niezła dyplomacja. No, no. Już wiemy, że będzie drożej. Średnie opłaty to nawet 1400 zł za pokój i uwaga, ponad 4000 zł za kawalerkę.
0: O, tak, tak. No ceny wysokie, a według analiz rynku w Polsce brakuje nawet 400 tysięcy miejsc noclegowych dla studentów. Największe obawy studentów i ich rodziców dotyczą dziś, oprócz cen, to oczywiście złego standardu mieszkań względem zdjęć, no i tych wysokich cen, oraz fałszywych ogłoszeń i prób wyłudzeń. Z kolei właściciele mieszkań coraz częściej obawiają się problemów z płatnościami, no i pustostanów po sezonie.
1: Jedno jest pewne, pozostawionych w mieszkaniu butelek na pewno nie uświadczą. Teraz to jest zbyt cenne.
2: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
4: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
5: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
4: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
6: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
7: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32/34.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
14: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Magnolii, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
15: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: po reklamie.

0: Hity pełne energii od samego rana w radiu gra Wrocław, a dzisiaj na wrocławskie tory wraca, uwaga, uwaga, tramwaj zwany pożądaniem. Ale będzie nas przepełniać pożądanie wiedzy na temat tego, jak bezpiecznie pożądać innych ludzi. Na pokładzie będą znajdować się edukatorzy rozmawiający z podróżnymi o profilaktyce wirusa HIV i nie tylko.
1: Najgorętszy tramwaj we Wrocławiu będzie kursował dzisiaj w godzinach od 16 do 20 na trasie Zajezdnia Gaj, Pilczyce, Biskupin, Pilczyce, Zajezdnia Gaj. Jazdę dodatkowo ma umilać muzyka, dlatego my również wracamy już do naszej porannej playlisty.
0: No bo w końcu, jak nie my, to kto?

0: i Save My Love, taki hit od samego rana, trochę umilają nam ten poranek.
1: Tak, a jak oprócz umilania chcecie się trochę poruszać, żeby ciało samo w to poszło, to już za chwilę będzie CIA i Sean Paul, Cheap Thrills. Będzie można zrobić trochę głośniej.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
6: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
5: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
6: A każdy dzień to nowa przygoda.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
8: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę, 23 maja, od 12 do 19 zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
9: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
10: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
9: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
10: To nawet lepszy początek.
11: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
13: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
16: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
17: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Środa we Wrocławiu zapowiada się słonecznym i ciepłym dniem. Po nieznacznym wzroście ciśnienie ponownie stabilne. Redakcyjny barometr Radia Gra wskazuje równe 1020 hektopaskali. Wracając do wspomnianego ciepła, dziś wrocławskie termometry przekroczą magiczny próg 20, pokazując maksymalnie 21 kreskę.
0: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana, tak jeszcze przed godziną ósmą na antenie Radia Gra Wrocław. A skoro tak ciepło, przyjemnie i chcemy, żeby taki był przyjemny ten tydzień, no to przechodzimy do przyjemnego tematu kotków. Bo może brakuje komuś takiego słodziaka w domu, a nasze schronisko we Wrocławiu opublikowało piękne zdjęcia maluchów.
1: I dlatego ja się nie odzywam, siedzę sobie po prostu, bo
0: tobie nie brakuje
1: odpaliła mi Oliwia to zdjęcie teraz na pełen ekran i patrzę sobie na te słodkie kotki.
0: No właśnie, one są takie słodziaki. Zaglądajcie zarówno na stronę facebookową naszego miasta, jak i to z schroniska dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu. Tam więcej informacji. Jeżeli poszukujecie takiego ciepłego gagatka, który trochę wam umili poranek, no to zachęcamy.

0: Na krótko przed godziną 8 przypominamy jeszcze, że dziś obchodzimy Europejski Dzień Morza.
1: Pięknie, dlatego dziś nic, ale to absolutnie nic nie jest pewne na 100%. Łącznie z tym, czy ludzie przyjdą do pracy. Dlatego kierownicy, menadżerowie, dyrektorzy i prezesi, nie czekajcie na nich jakoś specjalnie, bo może przyjdą.
0: A może nie. Pewne są tylko informacje w raporcie o pełnej w Radiu Gra. To już za chwilę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
9: I co, zapisałeś się już na studia?
10: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
9: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
10: Brzmi jak miejsce dla mnie.
11: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
9: I co, zapisałeś się już na studia?
10: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
9: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
10: Brzmi jak miejsce dla mnie.
11: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
13: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Magnolii, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
14: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Po reklamie.

0: możliwy bez zewnętrznego wsparcia w ostatnich 3 latach na zakupy inwestycyjne związane z taborem tramwajów i autobusów. Wrocławskie MPK pozyskało 600 milionów złotych. Przypomnijmy, przewoźnik szykuje się do kolejnych dużych zakupów. MPK jest w fazie wstępnych konsultacji rynkowych na zakup kolejnych 160 pojazdów.
1: Twoje sprawy.
0: Zakończył się remont dworca kolejowego w podwrocławskiej Oleśnicy, ale pozostał problem z parkowaniem. Powiatowy samorząd chce to zmienić i zamierza wybudować nowe miejsca postojowe dla samochodów.
2: Mam nadzieję, że dokończy się jeszcze w ostatnich miesiącach tego roku, żebyśmy w przyszłym roku, w 2027, mogli całe przedsięwzięcie zrealizować, zwiększając ilość miejsc od strony ulicy Kolejowej, bo jeśli chodzi o ulicę Przemysłową, tam również są przygotowane miejsca, dlatego zachęcam podjeżdżać nie tylko od strony bez głównego wejścia dworca, ale od strony Przemysłowej, bo to są dodatkowe miejsca wcześniej przez miasto przygotowane, żeby obsługiwać komunikacyjnie sam dworzec.
0: To był Jan Broń, przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego. O poranku w raporcie zmieniamy temat. Trwają zapisy na letnie półkolonie jeździeckie na torze wyścigów konnych Partynice we Wrocławiu. Dzieci podczas takiego turnusu spędzają czas nie tylko w siodle, ale i przy koniach. Poznają je z bliska, budują z nimi relacje i rozwijają swoje umiejętności jeździeckie.
3: 9 turnusów, aż 8 to są turnusy dla początkujących i tutaj przyjmujemy zapisy dzieci w wieku 7-13 lat. Absolutnie nie jest wymagana umiejętność jazdy konnej. Każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób, dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I 1 turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w 3 chodach, więc wstęp, kurs i galop. One już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. No i zaletą tego turnusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konno.
0: Zapraszał Piotr Makarewicz z wrocławskiego toru wyścigów konnych Partynice.
1: Wracamy do sprawy.
0: Sąd rejonowy w Kętrzynie aresztował na 3 miesiące 4 mężczyzn, którzy mają mieć związek ze śmiercią 13-letniego Mikołaja z gminy Barcjany w Warmińsko-Mazurskim.
4: Według sądu materiał dowodowy wskazuje z dużym prawdopodobieństwem, że mężczyźni dopuścili się zarzucanych im czynów. W sobotni wieczór jeden z podejrzanych miał spowodować u 13-latka ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Pozostała trójka miała mu w tym pomóc, goniąc chłopca i uniemożliwiając mu ucieczkę. Wszyscy odpowiedzą też za nieudzielenie pomocy i usiłowanie pobicia innego małoletniego. 3 bracia i ich szwagier w wieku od 30 do 43 lat zostali aresztowani na 3 miesiące.
0: Tyle od Piotra Bułakowskiego. W Radiu Gra o poranku czas na kolejny raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Panthers Wrocław pozyskali nowego quarterbacka. Do zespołu dołączył Diego Literas, hiszpański rozgrywający, który wzmocni drużynę przed startem sezonu 2026 w AFL D-League Europe. Literas pochodzi z Majorki, gdzie rozpoczął swoją przygodę z futbolem amerykańskim. Ostatni rok szkoły średniej spędził w Stanach Zjednoczonych, grając w tamtejszym liceum. Po powrocie do Europy reprezentował barwy takich drużyn jak Barcelona Dragons i Madrid Bravos w European League of Football. Na początku maja jako zawodnik Las Rosas Black Demons zdobył mistrzostwo Hiszpanii. Nowy rozgrywający Panthers Wrocław potrafi zarówno skutecznie podawać, jak i biegać z piłką. Literas zna już kilku skrzydłowych wrocławskiej drużyny, z którymi wcześniej grał w Madrycie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
0: Przeglądany w radiu gra od rana mapy pogodowe dla Wrocławia wieszczą głównie pogodną, słoneczną aurę, jednak są wyjątki, które twierdzą, że po południu może spaść deszcz. Wierząc tym doniesieniom, warto w razie czego mieć ze sobą dziś parasol. Co do temperatury, to dziś we Wrocławiu maksymalnie 21 stopni Celsjusza.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
6: 140 dzień roku podobno to jest, ten 20 dzień maja.
7: 140? No proszę, no to już za chwilę wakacje, wszystkich świętych, Sylwester, no i koniec roku.
6: Nieźle, przyspieszyliśmy trochę. Piotr Kolszowski.
7: O i Oliwia Ciszewska, gramy dalej.

0: Rano i Dobrze, czyli najlepsza radiowa pobudka w mieście. I teraz też będzie coś na pobudkę. Uwaga! Rząd chce śledzić transporty betonu. Według najnowszego pomysłu każdy transport ilości większej niż zaledwie 50 kg będzie trzeba zgłaszać do tak zwanego systemu SENT, czyli de facto udostępniać dane z GPS-a pojazdu, którym to jest transportowane. Wszystko ma być podpięte do Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi podobno o uszczelnienie systemu.
1: Czyli żeby ktoś sobie betonu na czarno nie wylewał, tak? Dobrze rozumiem.
0: Nie wiem, lecz się domyślam, że to o to właśnie może chodzić. Branża budowlana nie kryje tu swojego oburzenia i liczy na weto prezydenta. Bo wiecie, jak to jest. Dziś dwa worki betonu, a za tydzień wiadro farby i rolkę tapety też trzeba będzie zgłaszać.
1: Tak. A wszystko oprócz skarbówki podpięte będzie jeszcze do ZUS-u, żeby wiedzieli, co robisz, jak jesteś na L4. Radio Gry.

0: pełne energii nakręcają nas od samego rana. A teraz, uwaga, taki mały teścik. Czy wszyscy żyją medialnymi dramami? Kochana, jak mogłybyśmy to pięknie rozwinąć? To zdanie ostatnio rozgrzewa polskie media, a to wszystko za sprawą naszej noblistki, pisarki Olgi Tokarczuk, która w ten sposób pracuje sobie z AI nad swoimi powieściami. Drama jest niemała, ale ja już chyba wiem, dlaczego pani Olga tak flirtuje ze sztuczną inteligencją.
1: Że dlaczego niby?
0: No bo nie ma takiego wspaniałego partnera do pracy, jak ja.
1: A.
0: No wiesz, ja nie muszę pisać do żadnych robotów. Wystarczy krótkie spojrzenie na ciebie, Olo. No i ja już wiem, mi się już głowa otwiera na nowe pomysły.
1: Kochana, zgadzam się z tobą w 100%.
0: No i dzisiaj kawki już nie musicie słodzić. Nie dziękujcie.
2: Reklama. Tylko z My MediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays. Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Po reklamie.
23: To jest Gra FM.

0: Dobre granie od samego rana. Zbliżamy się powoli do godziny 9, ale zanim to jeszcze jestem ciekawa, czy cały Wrocław już wie, że w rynku we Wrocławiu pojawił się pewien taki nietypowy niebieski artefakt, niebieska instalacja. Wszystko po to, aby zanurkować w Odrze, okazuje się. Tylko tak na sucho.
1: Trochę inaczej. Przez okienka w ściankach tej sporej kostki widać ryby, roślinki wodne i kody QR. Jeden z nich, to już wiemy, prowadzi do programu Dni Odry, które rozpoczynają się już jutro i będą trwać aż do niedzieli.
0: No, czyli nie ma zagadki, ale najpierw trzeba było zajrzeć. Generalnie to odradzamy kąpiele w Odrze, ale ten jeden raz, kiedy jest taka okazja w sercu Wrocławia, no to śmiało. Może z rybkami nie popływacie, ale nowe zdjęcie na fejsika będzie, jak znalazł.
2: Radio Gra. Hity.

0: Bledka, dwa dni to już za nami, pięknie wybrzmiało w Radiu Gra.
1: A przed dziewiątą jeszcze będzie na bogato Zara Larsson i Lush Life na antenie Radia Gra.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
6: Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
10: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
11: Masz to Brico.
12: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marché, nasze ceny rządzą.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę 23 maja od 12 do 19 zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
18: Tego nie możesz przegapić. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars. 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód. Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars. Odkryj świat LEGO Smart Play. Niech moc zabawy będzie z Wami. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
19: Po reklamie.
9: Przeglądane w Radiu Gra od rana mapy pogodowe dla Wrocławia wieszczą głównie pogodną, słoneczną aurę, jednak są wyjątki, które twierdzą, że po południu może spaść deszcz. Wierząc tym doniesieniom, warto w razie czego mieć ze sobą dziś parasol. Co do temperatury, to dziś we Wrocławiu maksymalnie 21 stopni Celsjusza.
1: To jest Radio Gra.

0: dobre granie na tej fali nie ustaje. O 9 u nas kolejne informacje w raporcie, a my już teraz przypominamy, ceny paliw idą w górę. Dziś znowu jest drożej. 6,52 za benzynę 95, 7,07 za 98 i równe 7 zł za litr oleju napędowego.
1: No, coś dużo tutaj tych siódemek. 7,07 brzmi jak wyciągnięte prosto z filmu.
0: To prawda. I my też tymi cenami jesteśmy wstrząśnięci, ale chyba nie zmieszani.

0: bardzo blisko 9:00 na zegarze. Za chwilę u nas wiadomości w raporcie. Tymczasem coraz ciekawiej robi się na targowiskach. Chyba nie wiem, czy zauważyłaś. Coraz więcej takich kolorowych owoców, warzywka też jakieś takie weselsze.
1: Ale trzeba uważać. O. Wiele z nich tylko udaje, że są z Polski. Takie ziemniaki na przykład, sprzedawane jako nasze polskie młode, a one podobno niejednokrotnie z Egiptu przyjeżdżają.
0: A to wystarczy zagadać z takim ziemniakiem i będzie widać po akcencie, że nie nasz. Nie kupujcie egipskich ziemniaków, nasze polskie wybierajcie.
1: Bo jak nie, to faraon się zemści.
0: Oho, to teraz to postraszyłaś. Normalnie kulinarna piramida strachu. Za chwilę u nas raport, nie odchodźcie daleko.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Impfar, Rzeszów Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
16: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
17: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Zobaczyć, jaka to sytuacja, a po drugiej stronie w odpowiedni sposób jest sygnał. Czy to jeszcze z tym sobie poradzi ktoś sam, czy musi szukać pomocy, czy musi już szukać bardzo pilnej pomocy. Można sobie to przetestować w autobusie. Oprócz tego można się zapoznać z informatorem wsparcia. Do autobusu mogą oczywiście wchodzić uczniowie, ale także, jeśli jest taka potrzeba i chęć, opiekunowie, nauczyciele.
4: Tłumaczyła Radiu Gra Dorota Felix, dyrektorka Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.
5: O tym się mówi we Wrocławiu.
4: Wczoraj w katedrze grecko-katolickiej świętego Wincentego i świętego Jakuba rozpoczęła się 35. edycja festiwalu Maj z muzyką dawną. Potrwa do niedzieli 31 maja. Tegoroczna odsłona festiwalu to 6 koncertów w stolicy regionu i 2 na Dolnym Śląsku w Strzelinie i Żurawinie. Szczegółowy program festiwalu znajdziecie na stronie okis.pl. A kto by z Wrocławia wybierał się do Zamku Książ w Wałbrzychu, to można tam zobaczyć unikatowe samurajskie miecze. To nowa odsłona książańskiego gabinetu osobliwości. Odwiedził go Bartek Paulus.
6: Eksponaty pochodzą ze zbiorów polskiej sekcji Towarzystwa Zachowania Artystycznego Miecza Japońskiego. Możemy na wystawie zobaczyć m.in. katanę z XVI wieku czy miecze tanto do przebijania zbroi. Najstarsze pochodzą z XIV wieku. Gabinet osobliwości w Zamku Książ działa od czerwca ubiegłego roku jako stale zmieniająca się wystawa. Baza ekspozycji to oryginalne barokowe witryny hrabiego Konrada Ernsta Maksymiliana von Hochberga.
4: Kolekcja prezentowana będzie w Zamku Książ do końca roku.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
4: To ostatni dzień na rozliczenie składki zdrowotnej. Muszą tego dopilnować przedsiębiorcy prowadzący działalność w zeszłym roku. Część z nich musi pamiętać o zmianach w przepisach.
7: Pojawiły się nowe przepisy dotyczące obliczania kwoty, od której liczymy składkę. Standardowo to konkretny procent od uzyskanych dochodów. Teraz jednak z tych dochodów odliczona może zostać sprzedaż środków trwałych.
8: A to oznacza, że sprzedaż samochodu czy sprzętu firmowego nie zawsze zwiększy składkę. W części przypadków nadal warto jednak taką sprzedaż uwzględnić. Dlatego każdą sytuację trzeba przeanalizować indywidualnie.
7: Zaznacza główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk. I te indywidualne różnice spędzają sens powiek przedsiębiorcom. Wymiar składki może się różnić w zależności od tego, w jaki sposób płacimy podatki. Co do zasady, dziś rozliczyć się muszą ci, którzy płacą ryczałt, podatek liniowy lub korzystają ze skali podatkowej.
4: Te relacje przygotował Igor Skrzypek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
4: Środa raczej słonecznym, pogodnym dniem we Wrocławiu. Możliwe natomiast niewielkie zachmurzenie, ale raczej to epizody. Przewaga promieni UV w prognozach dominuje. Do tego wrocławskie termometry pokażą maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie stabilne, barometr Radia Gra wskazuje okolice 1020 hektopaskali.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
10: I to tyle, i to już od nas na dziś. Pięknie dziękujemy, kłaniamy się Państwu. I mówimy do usłyszenia jutro z samego rana.
11: Oj, tak będzie pięknie, to już jutro czwartek. Oliwia Ciszewska, dzięki za dziś.
10: Piotr Olszowski, do jutra, pa, pa.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wróci.

0: Dzisiaj środa, a środę to lubimy, prawda? Od dzisiaj do weekendu mamy z górki. Dzisiaj atrakcje muzyczne, jak zawsze, a potem wieczorem i po południu w telewizji atrakcje sportowe. Dzisiaj zaczyna się sezon siatkarski. Nasi siatkarze pod wodzą Nikoli Grbicia zaczną od meczu z Serbią. Spotkanie jest towarzyskie, można je obejrzeć o 17:00. Nadawać to będzie Polsat, a wieczorem jeszcze finał Ligi Europy. Freiburg zagra z Aston Villą, której zawodnikiem jest przecież reprezentant Polski Mati Kasz. O, no to popołudnie i wieczór mamy już zagospodarowane, byle do nich dotrwać, a w tym pomogą hity pełne energii w Radiu Gra. Mariusz Pucyło, witajcie.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
11: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę, 23 maja, od 12 do 19. Zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest gra.

0: One Two Project nadaje rytm. King of My Castle w Radiu Gra. Dzisiaj środa, 20 maja. Dzisiaj startują Juwenalia we Wrocławiu. Te, które odbywać się będą na terenie Tarczyńskiej Arena. Kto dzisiaj na scenie? O 16.40 Lor. O 18.00 Waluś Kraksa Kryzys. Guzior o 19.20. Lemon o 20.30. I Białas o 22.00. Ale przypominam, że to są te Juwenalia biletowane. To ile kosztują bilety? Oscylują wokół 100 zł. Studenci płacą troszkę poniżej stówy, nie studenci trochę powyżej stówy. Miejmy nadzieję, że pogoda nie zakłóci tej imprezy, bo właśnie podobno jakieś burze dzisiaj nas czekają. Prognoza dla Wrocławia już za chwilę, a potem Avicii, Wake Me Up.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.

0: Enach. Jak tak, to Allegro. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
2: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
3: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
4: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
3: Maria Sadowska.
5: Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania m.in. kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
6: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Magnolii, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
9: Po reklamie.
10: Środa raczej słonecznym, pogodnym dniem we Wrocławiu. Możliwe natomiast niewielkie zachmurzenie, ale raczej to epizody. Przewaga promieni UV w prognozach dominuje. Do tego wrocławskie termometry pokażą maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie stabilne, barometr radiagra wskazuje okolice 1020 hektopaskali.
11: To jest Radio Gra.

To Damian Dawid w Radiu Gra w środę 20 maja. Dzisiaj wśród nietypowych świąt Światowy Dzień Pszczół, a także Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Takie święto to wiele osób ma na co dzień.

0: la, la, la, la, la, la, la. Brzmi troszkę jak nagrane w trakcie imprezy albo już pod jej koniec. Without You, Gromi i Lukas Meyer w Radiu Gra. Hity pełne energii powrócą za chwilę. Zbliża się 10:00, będzie raport, a potem Andy Dust i Zakaria.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Lampa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
13: Czeka na was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
12: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
13: A każdy dzień to nowa przygoda.
14: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
15: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Zapraszam na raport o 10:00 o tym, co nowego w naszym mieście, w Polsce i na świecie. Sprawdzimy też prognozę pogody.
4: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, zapraszam. Zaczynamy od informacji dla kierowców jadących A4, mijających właśnie Wrocław i zmierzających w kierunku Zgorzelca pomiędzy węzłami Kostomłota a Kąty Wrocławskie. W miejscowości Nowa Wieś Kąska prowadzone są roboty drogowe, wymieniane są bariery energochłonne. W związku z tym zablokowany został fragment lewego pasa ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Prace potrwają jeszcze do 4 godzin. A na ulicy Wrocławia i aglomeracji wyjeżdża od dziś elektryczny autobus z Ecitaro K. Do 28 maja pasażerowie mogą korzystać z tego pojazdu testowanego przez gminę Wrocław. Pojawiać się będzie na miejskiej linii 120 i linii aglomeracyjnej 930. To krótsza 11-metrowa wersja znanej serii autobusów miejskich. Może zabrać na pokład blisko 70 osób, w tym 29 na miejscach

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Ja tu Oleśnickiego.
4: Radio Gra poleca.
3: A polecamy dziś letnie półkolonie na torze wyścigów konnych Partynice we Wrocławiu w programie nie tylko zajęcia typowo jeździeckie.
5: Mamy też zajęcia jeździeckie związane z innymi dyscyplinami, czyli dzieci biorą udział w zajęciach z woltyżerki sportowej. Wiadomo, że to muszą być te podstawy, natomiast uczą się tej akrobatyki na poruszającym się koniu. Najpierw są to oczywiście zajęcia na sztucznym koniu, a potem wchodzą już zajęcia na żywych koniach. Są zajęcia z working equitation, to jest taka dyscyplina jeździecka wywodząca się z Portugalii, bardzo popularna w Europie, coraz bardziej popularna w Polsce. Wrocław jest centrum tej dyscypliny, mamy tutaj prężnie działającą sekcję, więc dzieci też uczą się jak to jest jeździć working equitation.
3: Zapraszał Piotr Makarewicz z toru wyścigów konnych Partynice.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Stany Zjednoczone zmniejszają liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. Informację przekazał rzecznik Pentagonu Sean Parnell. To oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce,
6: która jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, zaznaczył. Departament określi ostateczny status tych oraz innych sił USA w Europie po dalszej analizie strategicznych i operacyjnych potrzeb Stanów Zjednoczonych, a także zdolności sojuszników do wniesienia własnego wkładu w obronę Europy.
3: Tyle Paweł Żuchowski. Całkiem pogodnie we Wrocławiu i już dosyć ciepławo, bo okolice 15 kreski na plusie na redakcyjnym termometrze Radia Gra, a do 21 stopni Celsjusza powinien dziś maksymalnie wskazać. Tak mówią prognozy dla Wrocławia. Przewidują także utrzymujące się słońce i stabilne ciśnienie w granicach mniej więcej 1020 hektopaskali. Do tego słaby wiatr obecnie powiewa ze zmiennych kierunków.
7: Dzień dobry po 10:00. Radio Gra nadaje pozytywny rytm tego dnia. Mariusz Pucyło, witajcie. Jeśli kawka już wypita, to my teraz dokładamy muzyczne doładowanie. Będzie energicznie, pogodnie, no i bardzo przyjemnie. Po 10:00 na początek godziny Andy Dust i Zakaria.

0: Dezarzate i Milan Farmer w Radiu Gra. Za dwie godziny o 12.20 sprawdzimy, kto ma dzisiaj urodziny. Już mogę zdradzić, że dzisiaj okrągłą 80 świętuje Cher, więc do głowy przyszła mi ta jej piosenka. Gdyby można cofnąć czas. No, Cher próbuje odmładzać się na różne sposoby. Przypomnę, że jej chłopak jest młodszy o 40 lat, a jej syn jest starszy od jej chłopaka o 7 lat. Cher kończy dzisiaj 80 lat. Urodziła się 20 maja roku 1946 w El Centro w Kalifornii. No i już od ponad 5 dekad jest jedną z największych ikon muzyki popularnej. Wciąż w formie, wciąż na scenie, no i ciągle udowadnia, że wiek to tylko liczba. If I could turn back time. Cher ma dzisiaj 80. Gdybyście mogli cofnąć czas, to do którego momentu w życiu chcielibyście wrócić?
1: Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Sprawdź to sam, czyki dał, odkusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

The Way You Make Me Feel, Michael Jackson w Radiu Gra. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy słuchają za kółkiem. Uważajcie tam na siebie, bo jak czytam w Gazecie Wrocławskiej, wrocławscy kierowcy mają benzynę we krwi i jesteśmy jednym z najbardziej niebezpiecznych miast w Polsce. Wrocław znalazł się w niechlubnej czołówce najbardziej niebezpiecznych miast w naszym kraju pod względem ruchu drogowego. Z najnowszej analizy danych policyjnego systemu SEWIK za 2025 rok wynika, że stolica Dolnego Śląska zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem liczby wszystkich zdarzeń drogowych oraz należy do miast z najwyższą liczbą wypadków. Także oczy dookoła głowy i nie przesadzamy z prędkością. Gdybyście chcieli wiedzieć, kto nas wyprzedził, to na miejscu drugim Kraków, na pierwszym Warszawa.

0: Gabriel Fleszar i Kroplą deszczu. Tekst, który przypomina, że warto sprawdzić najnowszą prognozę pogody. Ta u nas już za chwilę, potem gramy dalej, potem Cyndi Lauper.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
8: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
10: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Magnolii, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
11: Po reklamie.
12: Całkiem pogodnie we Wrocławiu i już dosyć ciepławo, bo okolica 15 kreski na plusie na redakcyjnym termometrze Radia Gra, a do 21 stopni Celsjusza powinien dziś maksymalnie wskazać. Tak mówią prognozy dla Wrocławia. Przewidują także utrzymujące się słońce i stabilne ciśnienie w granicach mniej więcej 1020 hektopaskali. Do tego słaby wiatr obecnie powiewa ze zmiennych kierunków.

Rose, albo Rose, jak mówią inni, Bruno Mars w Radiu Gra. Ja spojrzałem na kalendarz, historyczny kalendarz, a tu taka data właśnie tego dnia, dzisiaj, 20 maja, tyleże roku 1913, we Wrocławiu otwarto Halę Stulecia, czyli dzisiaj świętuje swoje 113 urodziny. Szczęśliwe, oczywiście. My gramy dalej, to już Ingrid i Mamami.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
3: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
2: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
4: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
5: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
6: Tak już jest!

0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Zaczynamy raport o 11:00. Słuchacie Radia Gra. Mamy dzisiaj środę, 20 już dzień maja.
3: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Raport zaczynamy od kampanii hashtag hateover, z jaką wystartowała gmina Wrocław. Chodzi o kolejne działania przeciwko przemocy w internecie. Dotyczą nie tylko pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, ale także dla rodziców.
4: Uruchamiamy po pilotażu zeszłorocznym szkolenia dla rodziców. Niesamowicie dużo osób. Na przestrzeni 2 miesięcy 400 osób wzięło udział w tych szkoleniach. Rodziców. Zabrakło miejsc. Zainteresowanie jest ogromne. Rodzice potrzebują wsparcia w umiejętnościach nawiązywania komunikacji, rozmów z dziećmi, z młodzieżą i przede wszystkim rozmów o tak trudnym temacie, jakim jest hejt. Jest powszechnie wiadomą rzeczą, że osoby hejtowane z reguły bardzo późno, a niestety często za późno o tym mówią. Naszą rolą i rolą tej kampanii jest uczulić i zwrócić uwagę na to, że musimy być uważni cały czas na najbliższe otoczenie.
3: Mówiła Radio Gra Dorota Felix, dyrektorka Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.
5: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Do ogrodu japońskiego trafiło 9 nowych karpi koi. Ryby mają imponujące rozmiary, ich długość sięga od 50 do 70 cm. Karpie koi, znane również jako nishiki goi, są w Japonii symbolem szczęścia, odwagi i długowieczności. Te wyjątkowe ryby słyną z towarzyskiego usposobienia. Potrafią rozpoznawać głos opiekuna i przywiązują się do ludzi w sprzyjających warunkach, mogą żyć nawet ponad 70 lat. Polecamy więc odwiedzić ogród japoński i obserwację nowych mieszkańców stawu. A teraz ciekawostka dla turystów z Wrocławia. Jesienią tego roku powinny zakończyć się prace związane z przystosowaniem dawnej kopalnianej sortowni przy ulicy Wysockiego do ruchu turystycznego. Obiekt będzie częścią funkcjonującej od lat starej kopalni w Wałbrzychu. Wszystkie prace idą zgodnie z planem, a o tym, co jeszcze zostało do wykonania, opowiada Jacek Drejer, dyrektor starej kopalni.
6: Położenie, odtworzenie właściwie torowiska, tory kolejowe, zarówno te normalno-torowe, którymi wagony wyjeżdżały tutaj z kopalnianej bocznicy, jak i te tory tej kolejki wąskotorowej, po której się te wagoniki z węglem toczyły, one zostały na czas remontu zlikwidowane, żeby wyrównać teren na powierzchni. Na pewno to cała infrastruktura związana z Welcome Center, z ciągami w ogóle dla zwiedzających, no bo tutaj też ważna kwestia, będą położone nowe takie podesty, po których zwiedzający będą mogli się bezpiecznie poruszać. Oni będą chodzić po

0: Pierwszych transkrypcji dokonano już w Warszawie i we Wrocławiu, a kolejne wnioski czekają w urzędach.
1: Tyle Michał Krasoń.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
1: Wstało o 4.54, a zajdzie 18 minut przed godziną 21. Słońce we Wrocławiu przez cały dzień będzie nam towarzyszyć, do tego środa całkiem ciepłym dniem, bo wrocławskie termometry pokażą do 21 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie, jak teraz, słaby, a ciśnienie w granicach 1021 hektopaskali. Tyle obecnie pokazuje redakcyjny barometr Radia Grad. Do wieczora stabilnie, potem zacznie rosnąć.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
3: Wiemy już wszystko, więc możemy grać dalej. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, czyli taki spacer w słońcu, którego podobno w najbliższych dniach nie będzie nam brakować. Co więcej, mówi się o tym, że zbliża się fala upałów. Weekend ma być naprawdę gorący. Mariusz Pucyło, pozdrawiam.

0: Fleetwood Mac ze wspaniałej płyty Tango in the Night, Little Eyes w Radiu Gra. A ja czytam w dziale naukowym o problemie z windami na świecie. Pewien naukowiec zaprezentował podczas Europejskiego Kongresu Otyłości raport wskazujący na poważny problem dotyczący bezpieczeństwa i funkcjonalności wind w całej Europie. Okazuje się, że informacje o maksymalnej liczbie osób, które mogą jednocześnie korzystać z windy, są coraz bardziej nieadekwatne do rzeczywistych warunków, bo ludzie są coraz grubsi i coraz ciężsi. Ekspert w związku z tym sugeruje, że tabliczki z oznaczeniami maksymalnej liczby trzeba zmienić. No jak tak dalej pójdzie, to windy będą musiały jeździć w bok.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Po reklamie.

Cher kończy dzisiaj 80 lat. Więcej o tym, kto ma dzisiaj urodziny, oczywiście o 12.20. Dzisiaj środa, czyli weekend już bliziutko, a ten najbliższy weekend, 23 i 24 maja, w czasoprzestrzeni przy ulicy Tramwajowej we Wrocławiu odbędzie się 61. edycja Fashion Meeting, czyli jednych z największych targów mody autorskiej i wzornictwa w Polsce. Czytamy, że to wydarzenie dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż masowa produkcja. Koncepcja targów opiera się na modzie o wyjątkowym charakterze tworzonej przez wizjonerów, inspirowanej nowymi kierunkami stylistycznymi i powiązaniami ze światem sztuki i designu. Najbliższy weekend, 23-24 maja, czasoprzestrzeń od 11 do 18 i to, co warto wiedzieć, czasem cena biletu wstępu na różne imprezy odstrasza, a tutaj nie tylko wstęp, ale i parking będą bezpłatne. My gramy dalej teraz z Gordo i

0: Hity pełne energii w Radiu Gra, a ja tymczasem przeglądam sobie wiadomości i trafiam na taką o pozytywną, bardzo przyjemną. Brazylia, lasy deszczowe z najmniejszą wycinką od 40 lat. No i pięknie, to jest najlepszy dowód na to, że czasem jak nic nie zrobisz, to już dużo zrobisz.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
13: Wstało o 4.54, a zajdzie 18 minut przed godziną 21. Słońce we Wrocławiu przez cały dzień będzie nam towarzyszyć, do tego środa całkiem ciepłym dniem, bo wrocławskie termometry pokażą do 21 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie, jak teraz, słaby, a ciśnienie w granicach 1021 hektopaskali. Tyle obecnie pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra. Do wieczora stabilnie, potem zacznie rosnąć.
14: Jest Radio Gra.

0: King to tytuł, wykonawca to Years and Years. Latka lecą i człowiek nawet nie zauważa, jak ma już 80 lat. Przypomnę, dzisiaj 80 świętować będzie Cher, a kto jeszcze? O tym po 12. W południe najnowszy raport i prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play! Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen. Po reklamie.
0: Za chwilę Roxana Węgiel w piosence Na szerokich wodach, ale teraz mamy 12. Teraz pora na raport i prognozę pogody.
14: Mieszkańcy wrocławskiego Strachocina muszą przygotować się na przerwę w dostawie wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym. Tą informacją zaczynamy przy mikrofonie Rafał Jędraszek. W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej przy ulicy Strachocińskiej dziś w nocy ze środy na czwartek w godzinach między 22 a 3 woda nie będzie dostępna w budynkach przy wybranych ulicach m.in. Drobuta, Zamojskiego, Badury, Treski, Dobrackiego, Rataja, Niedziałkowskiego, Mysłowickiej, Strachocińskiej, Witosa i Wołczyńskiej. Dodatkowo dziś od 20 do jutra do godziny 5 rano na wysokości numeru 66 przy ulicy Strachocińskiej przewidziano zajęcie chodnika oraz pasa jezdni w kierunku centrum. Może to powodować utrudnienia w ruchu drogowym. A teraz przedmieście Oławskie we Wrocławiu, gdzie w najbliższych dniach ruszy remont chodnika na północnej stronie Placu Konstytucji. 3 maja modernizowany będzie blisko 100-metrowy odcinek, którego nawierzchnia od lat sprawiała problemy mieszkańcom, pasażerom korzystającym z pobliskiego węzła przesiadkowego. Obecnie chodnik składa się z różnorodnych materiałów, granitowych płyt, kostki oraz starych betonowych płytek. Nierówności, pęknięcia i wystające krawędzie utrudniają poruszanie się pieszym. W ramach prac rozebrana zostanie cała dotychczasowa nawierzchnia. Na głównym ciągu chodnika pojawią się odzyskane płyty kamienne, które zostaną uzupełnione nowymi. Brzegi przy budynkach i krawężnikach zostaną wykonane z kostki granitowej. Prace mają potrwać około 2 miesięcy. Za inwestycje odpowiada Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
14: Mówimy dziś o trwających zapisach na letnie półkolonie jeździeckie na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku. Pierwszy turnus ruszy 29 czerwca.
15: Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej. W Polsce mamy tylko dwa takie oddziały w całym kraju, w Łodzi i we Wrocławiu. Konie Straży Miejskiej stacjonują właśnie u nas na Partynicach. Są zajęcia ze strażnikami, którzy przychodzą, którzy opowiadają, jak wygląda ich praca z końmi, na czym polega ta służba. Spotykają się też z tymi końmi, a to są bardzo, bardzo różne konie, to znaczy inne i od tych rekreacyjnych, i także od tych wyścigowych, ponieważ konie Straży Miejskiej to są konie bardzo odważne, to są konie odczulone na czynniki zewnętrzne. One muszą takie być, żeby strażnicy mogli w odpowiedni sposób pełnić swoją funkcję, także tych koni jest mnóstwo w programie tych półkolonii.
14: Opowiadał Radio Gra Piotr Makarewicz z wrocławskiego toru wyścigów konnych Partynice.

0: są skany. Jest instrukcja, jak takie transkrypcje robić.
1: Tłumaczy dr Agnieszka Fabiańska, kierownik Gabinetu Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Już prawie temperatura maksymalna prognozowana na dziś widoczna na redakcyjnym termometrze Radia Gra, a prognozy mówią o 21 kresce powyżej zera. Środowa aura w miarę słoneczna, choć czasami mogą przytrafić się chmury, które zakryją promienie UV, ale generalnie dziś we Wrocławiu pogodniej, słonecznie przez resztę dnia. Do tego stabilne ciśnienie w granicach 1021 hektopaskali dopiero w nocy zacznie rosnąć, no i towarzystwo słabego wiatru.
2: Już po 12, a to znaczy, że wchodzimy w drugą, lepszą część dnia. My tutaj gramy dalej, lekko, łatwo i przyjemnie, także zostańcie z nami. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie, to już Roxana Węgiel na szeroką wodę.

Marszowym krokiem wchodzimy w strefę urodzinową. To Bee Gees i You Win Again, a dzisiaj 20 dzień maja. Pozdrowienia dla słuchaczy, którzy dziś mają urodziny. Tego dnia świętują także Albano. Włoski piosenkarz i aktor kończy 83 lata. Albano 83, a Cher ma dzisiaj 80.

0: Cher, gwiazda lat 60., 70., 80., 90., początku XXI wieku, lat nastych i lat 20. Również Cher ma dzisiaj 80 lat. No i nasz koszykarz Jeremy Sochan kończy 23 latka. Wygląda to dosyć skromnie w porównaniu do Cher. Człowiek dziś urodzony każdą decyzję musi dokładnie przemyśleć, by przy jej podejmowaniu mieć 100% pewność, że dokonał najlepszego wyboru. Jest to człowiek sympatyczny, wyróżniający się swoim przyjaznym nastawieniem do świata i szlachetnymi intencjami. Jest też rozważny i ostrożny. A największą wadą, jak czytamy w horoskopie, jest lenistwo. No ale dzisiaj w urodziny to chyba można sobie poleniuchować. Za chwilę w prezencie Sam Feld.
1: Reklama.
2: Sprawdź to sam, czyli dał, odkusi ceną każdy dział.
1: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowit.
9: Castorama.
10: Teoria
8: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Poker Face i Lady Gaga w Radiu Gra. Sprawdźmy, co dzisiaj ciekawego dzieje się w mieście, gdzie warto pójść, co zobaczyć w Teatrze Muzycznym Capitol. Dzisiaj o 19:00 spektakl Reniferek. To jest teatralna wersja tej historii, którą znamy z głośnego serialu. Przeboje Maryli Rodowicz w wykonaniu Nicoli Wardy. Dzisiaj Vertigo Jazz Club o godzinie 20:00. No i przypominamy, że dzisiaj pierwszy dzień juwenaliów, tych przy Tarczyńskiej Arenie, tych biletowanych. Dzisiaj na scenie pojawią się Lor, Waluś, Kraksa, Kryzys, Guzior, Lemon i Białas. Yes!

ATB w Radio Gra 9 PM, czyli 9 wieczorem. To jest godzina rozpoczęcia finału Ligi Europy. Dzisiaj Freiburg spotyka się z Aston Villą, czyli przypomnę, tam będzie nasz człowiek Mati Kasz. Na finał Ligi Mistrzów przyjdzie nam jeszcze poczekać, ten w następną sobotę, 30 maja, wtedy PSG zmierzy się z Arsenalem, który wczoraj zapewnił sobie tytuł mistrza Anglii. Pogoda na resztę dnia za momencik, potem gramy dalej, potem Enrique Iglesias.

0: Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
4: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
3: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
4: To nawet lepszy początek.
5: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
18: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
19: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
18: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
19: Kiedy to?
18: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
19: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
18: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
20: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Magnoli, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. -35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. -35% tylko do końca maja.
21: Po reklamie.
22: Już prawie temperatura maksymalna prognozowana na dziś widoczna na redakcyjnym termometrze Radia Gra, a prognozy mówią o 21 kresce powyżej zera. Środowa aura w miarę słoneczna, choć czasami mogą przytrafić się chmury, które zakryją promienie UV, ale generalnie dziś we Wrocławiu pogodnie i słonecznie przez resztę dnia. Do tego stabilne ciśnienie w granicach 1021 hektopaskali dopiero w nocy zacznie rosnąć, no i towarzystwo słabego wiatru.
23: To jest Gra FM.

Alessandra Amoroso, tak nazywa się wykonawczyni tej piosenki. Ho, ho, ho, co to są za prognozy? Przed chwilą mówiliśmy o tym, jak będzie dzisiaj, a ja czytam, że nadciąga pierwszy upał. W najbliższy weekend może być nawet do 30 stopni. Gdzie tak? No przede wszystkim oczywiście na południu i zachodzie Polski temperatura ma sięgnąć nawet 30 stopni. Gdzie indziej? 25, 27, 28. No i to też są już wysokie temperatury. Do tej pory było narzekanie na chłód, na zimno, na brak słońca, także w weekend zacznie się narzekanie na upały. Przypomnijcie sobie moje słowa. Mariusz Pucyło, dzięki za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 9:00.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg. Nawet w 22 minuty. Wrocław Oława. Już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Teraz z Leroy Merlin.

0: Tak, nie przesłyszałeś się. 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
6: 20 dzień maja, mamy środę, nawet środowe popołudnie, bo to już 13 na zegarach, a my mamy dla Was raport.
7: Dzień dobry, przy mikrofonie Daniel Hawrylenia. Zaczynamy popołudniowe raporty w Radiu Gra, a zaczynamy od zmian dla pasażerów komunikacji miejskiej we Wrocławiu. W związku z wymianą zwrotnicy na Moście Osobowickim i konserwacją linii tramwajowej na ulicy Osobowickiej, tramwaje linii 14, 15 i 16 będą jeździć zmienionymi trasami. W najbliższy weekend nie pojadą przez most, natomiast od 25 do 31 maja pojadą mostem na wprost, nie będą skręcać w ulicę Osobowicką. W tym czasie zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa 714, która przez cały przyszły tydzień będzie kursowała na trasie Osobowice - Dworzec na Dodrze z częstotliwością co 10 minut.
8: O tym się mówi we Wrocławiu.
7: Dojrzałość zawodowa i praktyczna wiedza poszukiwane przez pracodawców. Targi pracy dla osób 45+, równo za tydzień w Pasażu Grunwaldzkim. A z nami Paulina Schneider. Paulino, skąd pomysł na organizację takiego wydarzenia?
9: Bo statystyki pokazują, że pracownicy po 45 roku życia nadal napotykają bariery na rynku pracy. Najczęściej są to stereotypy dotyczące wieku, takie jak niższa znajomość technologii czy mniejsza elastyczność. Wydarzenie ma jednak pokazać, że doświadczenie i praktyka to wartości poszukiwane przez wiele firm. Takie targi to szansa na bezpośrednie spotkanie pracodawców bez algorytmów rekrutacyjnych.
7: A co będzie się działo przez 2 dni targów?
9: Oprócz oczywiście spotkań z pracodawcami, zaplanowano indywidualne wsparcie w przygotowaniu CV i budowaniu marki osobistej. Doradcy kariery pomogą w planowaniu nowej ścieżki rozwoju, będą też rozmowy i podcasty na żywo.
7: Dodam, że wydarzenie zarówno w środę, jak i w czwartek będzie odbywać się w godzinach od 11 do 18. Udział jest bezpłatny. W popołudniowym raporcie Radia Gra teraz o inwestycjach drogowych. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zabiera się za remont chodnika na Placu Konstytucji 3 maja. Za chwilę rozpocznie się renowacja tego 90-metrowego odcinka. Cała istniejąca nawierzchnia zostanie rozebrana. Na głównym ciągu wbudowane zostaną odzyskane płyty kamienne, reszta zostanie uzupełniona nowymi, a brzegi przy budynku i przy krawężniku będą wykonane z kostki granitowej. Przewidywany czas realizacji prac drogowych wynosi około 2 miesiące.
8: Wiadomości Radia Gra.
7: Czas na raport z kraju i świata. Giełda kryptowalut Zonda Krypto z częściowo zawieszoną licencją. Tak zdecydował estoński wywiad finansowy. Na razie decyzja o zawieszeniu licencji została wydana na miesiąc. Co to oznacza dla klientów Zonda Krypto? Posłuchajmy.
10: Nie mogą wpłacać żadnych nowych środków, mogą natomiast je wypłacać, o ile będzie to możliwe, bo wszystko wskazuje na to, że Zonda Krypto nie odzyska płynności finansowej. Giełda ma też zakaz nawiązywania nowych relacji z klientami, czyli nie może rejestrować nowych rachunków. Formalnie decyzja dotyczy nie tyle Zonda Krypto, co spółki, z którą giełda jest powiązana, BB Trade Estonia. Jeśli spółka nie dostosuje się do estońskich wymogów prawnych w ciągu 30 dni, to straci koncesję na działalność.
7: wyjaśnia Igor Skrzypek, a ja w tym miejscu zapraszam już za niespełna godzinę. O 14:00 wrócimy do tematu nowej kampanii, z jaką rusza Wrocław, o nazwie Hate Over. Środa to kolejny słoneczny i ciepły dzień we Wrocławiu. Na termometrach 22 kreski nad zerem, a na barometrach 1021 hektopaskali. Ciśnienie po południu odrobinę wzrośnie, ale nie wpłynie to na pogorszenie naszego samopoczucia. Biomet dzisiaj w przeważającej mierze korzystny i taki pozostanie do końca dnia.

0: To Dua Lipa w Radiu Gra Wrocław. Don't Start Now. Takie melodie po 13 podrzucamy. A ja podrzucam teraz coś dla fanów Dua Lipy. Uwaga, będzie można zobaczyć, jak sobie poradziła na żywo w Meksyku. Na całe szczęście do Meksyku aż nie trzeba będzie lecieć, żeby zobaczyć, jak jej koncerty wyglądają. Bo uwaga, już jutro o 21 na oficjalnym kanale YouTube'owym artystki pojawi się właśnie film koncertowy Full Life. Będzie można wszystko sobie zobaczyć. To wszystko z okazji drugich urodzin albumu Radical Optimism, także jak najbardziej można sobie to elegancko obejrzeć. Do tego w najbliższy piątek ukaże się jej nowa płyta, także kochani, to będzie coś fantastycznego dla wszystkich fanów Dua Lipy. Jeżeli coś dobrego się tam pojawi na tej płycie, to u nas oczywiście też to usłyszycie.
1: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.
13: Co?

0: konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
1: I to jest, kochani, już ten moment, kiedy zaczynamy myśleć o Dniu Mamy, który wypada w przyszłym tygodniu. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to jest to wtorek, a więc no powiedzmy niecały tydzień nam został. Trzeba by było wykombinować coś miłego, prawda? To mamy dla Was pewną propozycję. Zaglądajcie na radiogra.pl, czyli naszą stronę internetową, i tutaj kryje się konkurs. Czeka na Was konkurs Kochana Mamo, w którym no właśnie trzeba dokończyć zdanie. Uwaga, i proste, i trudne jednocześnie. Kochana mamo, chciałbym albo chciałabym powiedzieć Ci i właśnie tutaj dokończyć i podzielić się swoimi uczuciami. Te najpiękniejsze, najbardziej wzruszające zgłoszenia będzie można usłyszeć na naszej antenie, dzisiaj pierwsze z nich, a przy okazji te najciekawsze, najpiękniejsze zgłoszenia dostaną od nas nagrody. Od nas i od naszego sponsora, czyli Galerii Giant. Jeżeli macie chęć, to zaglądajcie radiogra.pl, tutaj znajdziecie szczegóły konkursu i mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj dodzwonić do kogoś, kto ma kilka pięknych słów do przekazania swojej mamie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.

0: wykończyć ich uprzejmością. To brzmi jak piękny plan. Selena Gomez, Kill 'em with Kindness w Radiu Gra Wrocław. U nas, no właśnie, zobaczymy, czy pogoda nas będzie wykańczała, czy wręcz przeciwnie. Za chwilę to najnowsza prognoza, a później może doskonałej muzyki.
1: Reklama.
2: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
3: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszów Tary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Tego nie możesz przegapić. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars. 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód. Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars. Odkryj świat LEGO Smart Play. Niech moc zabawy będzie z wami. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
1: Po reklamie.
2: Środa to kolejny słoneczny i ciepły dzień we Wrocławiu. Na termometrach 22 kreski nad zerem, a na barometrach 1021 hektopaskali. Ciśnienie po południu odrobinę wzrośnie, ale nie wpłynie to na pogorszenie naszego samopoczucia. Biomet dzisiaj w przeważającej mierze korzystny i taki pozostanie do końca dnia.
3: To jest Gra FM.

Radio Gra. Hity pełne energii.

0: bohaterów, którzy wytrwają przez całe wrocławskie Juwenalia, bo tak jest, to wszystko dzisiaj się już rozpoczyna. Juwenalia Politechniki Wrocławskiej. No, moi drodzy, dzisiaj i jutro będzie ogień, będzie gorąco. Zaglądajcie koniecznie na tereny zielone przy Tarczyńskiej Arena Wrocław, bo to tutaj studenci będą się bawili właśnie podczas juwenaliów. No, będzie pięknie, będzie fantastycznie, dużo dobrego grania nas czeka. Zagra między innymi wrocławski raper Guzior, to już dzisiaj, także jeżeli chcielibyście zobaczyć Guziora, ale też Białasa, zespół Lemon, Lor, czy Waluś, Kraksa, Kryzys, no to moi drodzy, to dzisiaj. Jutro kolejna porcja energii, trochę bardziej rockowej, ale też przepięknej, także co tu dużo mówić, będzie gęściej od studentów, studenci mają trochę wolnego, no i studenci szaleją, drodzy studenci, pięknej zabawy wam życzymy, a wam wszystkim życzę dobrych newsów, dobrych wiadomości. Jakie wiadomości dla was mają nasi dziennikarze, to za moment będziemy sprawdzać w tym najnowszym raporcie, punktualnie o 14:00.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Magnolii, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. -35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. -35% tylko do końca maja.
9: Po reklamie.
10: Słuchacie Radia Gra Wrocław, jest punktualnie 14, a my wracamy do Was z najnowszym raportem. Posłuchajcie.
11: Daniel Chawryleniak, kłaniam się o 14 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od informacji dla kierowców, jaką przekazał nasz słuchacz. Około 15 km ma korek na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Dokładnie na 192 km tej trasy zderzyły się dwa tiry. Jak z kolei przekazał nam dyżurny GDDK i ja, służbom udało się już odholować samochody ciężarowe w bezpieczne miejsce. Teraz trwa rozładowywanie powstałego zatoru. Dla pojazdów osobowych otwarto bramę na MOPie Jankowice. Kierowcy, zachowajcie ostrożność.
12: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
11: Wracamy do Wrocławia. Coraz bliżej finiszu są prace na ulicy Koszarowej. Wykonawca ułożył nawierzchnię bitumiczną na dwukierunkowej drodze dla rowerów od strony północnej, a równolegle prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe przy ciągach pieszych oraz muldach chłonnych. Inwestycja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców i to już ostatni etap dużej przebudowy tej ulicy, która obejmuje również nową jezdnię, przejścia dla pieszych i przystanki oraz sieci podziemne. Zwieńczeniem prac będą planowane nasadzenia. Jeszcze w maju pojawią się tam tysiące róż w dwóch odmianach. Inwestycja kosztuje ponad 15 milionów złotych i jest finansowana z budżetu miasta. Ruch dwukierunkowy wróci na Koszarową w ostatni weekend maja, a powrót autobusów planowany jest w czerwcu.
12: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: Pomoc psychologiczna, warsztaty dla rodziców i wsparcie dla nauczycieli. Wrocław rusza z kampanią Hate Over. Jednym z jej najważniejszych elementów będzie autobus wsparcia, mobilny punkt pomocy psychologicznej i edukacji, który, jak informuje dyrektorka Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Dorota Felix, odwiedzi wrocławskie szkoły podstawowe.
13: On będzie wedle odpowiedniego harmonogramu stawał przy szkołach podstawowych. To jest już harmonogram ustalony z Departamentem Edukacji. Wówczas, kiedy ten autobus w tym dniu, w którym on będzie stał pod szkołą, uczniowie z tej szkoły będą mogli skorzystać z takiego interaktywnego wykładu dotyczącego cyberbezpieczeństwa i ewentualnie też przejawów cyberprzemocy. on będzie wędrował przez cały czas po różnych szkołach, ale również będzie obecny na wybranych ważnych wydarzeniach miejskich. Czyli mogę powiedzieć, że autobus będzie absolutnie dostępny dla wszystkich w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie. Warto na to zwracać uwagę.
11: Statystyki pokazują, że co drugi nastolatek doświadcza hejtu w internecie, a co piąty wierzy, że reagowanie na hejt ma sens. Szacuje się też, że 42% ósmoklasistów doświadczyło przemocy werbalnej.
12: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: Dożywocie grozi trzem Polakom zatrzymanym pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Mężczyźni w wieku 48, 50 i 62 lat trafili do aresztu. Z ustaleń śledczych wynika, że prowadzili oni bardzo szeroką działalność na zlecenie Rosjanina powiązanego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Zbierali i przekazywali informacje o rozmieszczeniu wojsk NATO w Polsce. Członkowie tej grupy mieli też przechodzić szkolenie strzeleckie oraz z przeprowadzania akcji sabotażowych, a także organizować zbiórki na zakup sprzętu dla rosyjskiego wojska. Mężczyźni złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do zarzutów. Bądźcie z nami również

0: we Wrocławiu pojawią się lekkie, przelotne opady deszczu. Trzymamy kciuki, żeby algorytm zawiódł, a chmury przeszły bokiem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
2: Chwila po 14:00, już po naszych wiadomościach. No to co? Pora chyba wrócić do grania, pora dorzucić sobie trochę energii do pieca. Muzyka, która dodaje energii, to wam serwujemy. Proszę bardzo, Bibi Rexa i Faithless i kawa już nie będzie potrzebna.

0: I w takim dobrym rytmie i w dobrej energii mija nam to środowe popołudnie. Już po 14 to Joy za nami w Radiu Gra Wrocław. A teraz uwaga, ostrzeżenie, salmonella we wszystkich próbkach kebabów, polskich kebabów. Europejskie ostrzeżenie przed polskim kebabem. Takie nagłówki pojawiają się w sieci. Na całe szczęście, szczęście dla nas, te ostrzeżenia, ta salmonella pojawiła się na Podkarpaciu. Więc jeżeli chodzi o nasze kebaby, jesteśmy w pełni bezpieczni. Nie możemy skoczyć po pracy na kebsa albo w przerwie obiadowej na kebsa i nic nam się wielkiego nie stanie. Może pojawi się jakiś tam dodatkowy tłuszczyk na naszej nieskazitelnej sylwetce, ale tak poza tym jesteśmy bezpieczni. Nie no, dobra, jeszcze sos może nam skapnąć gdzieś na ubranie, ale poza tym wszystko jest okej.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
5: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: przyjemne brzmienia, takie wam serwujemy w Radiu Gra Wrocław. Od tego nas macie Katy Perry, Hot and Cold, takie melodie już za nami, sporo melodii jeszcze przed nami i przed nami fantastyczna akcja, bardzo mądra i bardzo potrzebna. Dzisiaj, słuchajcie, na wrocławskie tory ponownie wyjedzie tramwaj zwany pożądaniem i nie ma to nic wspólnego z teatrem, a chodzi o edukację. Przyszli lekarze będą dzielili się wiedzą na temat wirusa HIV, będą zachęcali do bezpiecznych zachowań i przede wszystkim do wykonywania testów w kierunku zakażenia wirusem. A co jest istotne, takie testy można wykonać za darmo i można wykonać anonimowo. Tak lepiej się, słuchajcie, sprawdzić, bo człowiek może się zaskoczyć. Czasem przyjemnie, czasem nieprzyjemnie. No w każdym razie lepiej sprawdzać pewne rzeczy i mieć spokój, niż się później obudzić z przerażeniem. Dlatego dzisiaj warto wsiąść do tramwaju zwanego pożądaniem, który już o 16 wyrusza na wrocławskie torowiska i będzie jeździł na trasie Zajezdnia Gaj, Pilczyce, Biskupin, Pilczyce i Zajezdnia Gaj. Tutaj spotkacie właśnie edukatorów, którzy są otwarci, sympatyczni i będą o wszystkim opowiadać. A do tego w tym niecodziennym środku transportu będzie jeszcze fajna muzyka, więc moi drodzy, nic, tylko wsiadać i się czegoś dowiedzieć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A w temacie przyjemnej muzyki też dla was to nieco mamy. Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love.

0: Piosenki o miłości, takie uwielbiamy wam grać w Radiu Gra Wrocław, nie tylko w walentynki, ale o każdej porze dnia i nocy. Takich melodii właśnie spodziewać się możecie. Freddie Mercury, Love Kills za nami, a przed nami również piosenka o miłości, ale takiej, no właśnie, nie do końca spełnionej. Zostańcie blisko, za chwilę Lady Punk i Kryzysowa Narzeczona. Będzie można potupać, będzie można pośpiewać i grać na takich wyobrażonych, wyimaginowanych gitarach. A po drodze podrzucimy jeszcze najnowszą prognozę pogody, tak żebyście ze wszystkim byli na bieżąco.
1: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
3: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
2: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
3: To nawet lepszy początek.
4: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę 23 maja od 12 do 19 zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
2: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
3: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
4: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
3: Maria Sadowska.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: Po reklamie.
10: 22-23 stopnie Celsjusza to temperatura, jaka utrzyma się w Wenecji Północy do wieczora. Jednak śledząc najnowsze zdjęcia satelitarne, okazuje się, że późnym popołudniem, tak mniej więcej w okolicach godziny 16, w niektórych miejscach we Wrocławiu pojawią się lekkie, przelotne opady deszczu. Trzymamy kciuki, żeby algorytm zawiódł, a chmury przeszły bokiem.

0: Ed Sheeran i Azizam. Tak mówię, bo wypada powiedzieć, wypada przedstawić, ale chyba ten kawałek znacie doskonale. W zeszłym roku się pojawił, no i porwał nasze serca. Nie mogło być inaczej. Tymczasem, no, też sytuacja, że nie może być inaczej. Musimy to po prostu jakoś przełknąć. Uwaga, od 23 maja, a więc od najbliższej soboty, most osobowicki będzie bez tramwajów. Pojadą wszystkie mostem trzebnickim. To wszystko w związku z wymianą zwrotnicy na moście osobowickim i konserwacją tej linii tramwajowej. Także, moi drodzy, poranne wyjazdy w sobotę będą wyglądały inaczej i tak będzie aż do poniedziałku 1 czerwca. Tramwaje 14, 15 i 16 będą jeździły zmienionymi trasami. Tak was uprzedzam, do soboty jeszcze sporo czasu, ale żeby, wiecie, coś kojarzyć, to trzeba te informacje zasiać nieco wcześniej. Punktualnie o 15 najnowsze newsy, najnowsze wieści z Wrocławia będą za to siać nasi dziennikarze. Zostańcie blisko, raport już niebawem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Team Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Kart Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.

0: Artwix. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Magnolii, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
4: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Po reklamie.
6: 20 maja, godzina 15 na zegarach. No i najnowszy raport. Pora usłyszeć w wykonaniu naszych dziennikarzy.
7: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Dziś i jutro w stolicy Dolnego Śląska odbędą się juwenalia. W związku z koncertami na Tarczyńskiej Arenie wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, aby ułatwić dojazd i powrót uczestnikom imprezy. Wydział Transportu Urzędu Miejskiego zapowiada zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów linii 18 i 21 oraz autobusu 152. Dodatkowo uruchomione zostaną specjalne linie tramwajowe T1, T10, T19 i T20 oraz autobusowa S1. Linie specjalne T10, T19 i T20 będą kursowały z Pilczyc od godziny 19 po zakończeniu koncertów. Od około godziny 23 z przystanku przy ulicy Królewieckiej odjadą tramwaje T1 oraz autobusy S1 w kierunku Dworca Głównego. Linie regularne 18 i 21 będą kursować co 10 minut od godziny 19 do 23, natomiast autobus 152 co 15 minut do 12:30 w nocy na odcinku Królewiecka Roślinna na Muchoborze Wielkim.
8: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
7: Akcja Czysta Odra zdobyła nagrodę Game Changers przyznawaną przez redakcję portalu Wrocławskie Fakty. Jury konkursu nagrodziło inicjatywę m.in. za zbudowanie społecznego ruchu wokół idei czystego środowiska bez plastiku i angażowanie mieszkańców do działania na rzecz wspólnej przestrzeni. Nagrody Game Changers zostały wręczone podczas gali we Wrocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, po południu wracamy do szczegółów letnich półkolonii jeździeckich na torze wyścigów konnych Partynice. Dzieci podczas takiego turnusu spędzają czas nie tylko w siodle, ale i przy koniach. Poznają je z bliska, budują z nimi relacje i rozwijają swoje umiejętności jeździeckie. Jak przekazał nam Piotr Makarewicz, w tym roku przygotowano 9 turnusów.
9: Każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób, dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w trzech chodach, więc wstęp, kurs i galop. One już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. No i zaletą tego turnusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konno.
7: Pierwszy turnus rozpoczyna się 29 czerwca, a o tym, jak wygląda dzień na takich półkoleniach, usłyszycie jeszcze tego popołudnia w raportach Radia Gra. Bądźcie z nami.
8: www.radiogra.pl.
7: A w raporcie z kraju przypomnienie dla przedsiębiorców. To ostatni dzień na rozliczenie składki zdrowotnej. Muszą tego dopilnować ci, którzy prowadzili działalność w ubiegłym roku. A o czym należy pamiętać? Posłuchajcie.
10: Pojawiły się nowe przepisy dotyczące obliczania kwoty, od której liczymy składkę. Standardowo to konkretny procent od uzyskanych dochodów. Teraz jednak z tych dochodów odliczona może zostać sprzedaż środków trwałych.
11: A to oznacza, że sprzedaż samochodu czy sprzętu firmowego
5: nie zawsze zwiększy składkę.
10: Zaznacza główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk. Dziś rozliczyć się muszą ci, którzy płacą ryczałt, podatek liniowy lub korzystają ze skali podatkowej.
7: Tyle Igor Skrzypek. To już pewne, Ante Simundza zostaje w Śląsku Wrocław. O tym w popołudniowym raporcie sportowym Radia Gra. Daniel Chawrylenia, zapraszam. Klub oficjalnie poinformował, że po awansie do Ekstraklasy w życie wchodzi klauzula w kontrakcie Słowańca, na mocy której będzie pracownikiem WKS-u do końca sezonu 2027-2028. Z faktu cieszy się sam zainteresowany, jak i dyrektor sportowy Rafał Grodzicki, który to przecież sprowadzał Słowańca do Śląska zimą 2024 roku. Z nową umową w parze idą też nowe, stare zarobki, bo według informacji, do jakiej dotarły wrocławskie media, na mocy tej umowy Simundza wraca do starej ekstraklasowej wypłaty, z której wszak zszedł na czas pracy w Betlik pierwszej lidze. Co ciekawe, poprzednia pensja czyniła go jednym z najlepiej opłacanych szkoleniowców w PKO Ekstraklasie. Teraz będzie podobnie, ale nikogo to nie dziwi po osiągnięciu, z jakiego nadal cieszą się wszyscy fani trójkolorowych i mieszkańcy Wrocławia.

po godzinie 15, parę chwil. Cześć, dzień dobry, to cały czas nasze popołudniowe spotkanie, program Moje Miasto w Radiu Gra Wrocław. No i oczywiście przechodzimy do tego, co przyjemne, co miłe, co fantastyczne, czyli muzyka, która dodaje energii. Taką też mamy w planach wam zaserwować i kilka ciekawych energetycznych numerów już mam przygotowanych. Ten numer z całą pewnością doda energii. Mam nadzieję, że nie dorzuci nam deszczu. Jerry Halliwell, It's Raining Men.

0: This is Love, Will.i.am, Ava Simons w Radiu Gra Wrocław. Takie melodie energetyczne podrzucamy. I podrzucam też chyba całkiem niezłe informacje dla przyszłych kierowców. Uwaga, szykuje nam się rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Ma być mniej pytań i więcej realnej jazdy. Czyli to, na co się zawsze narzekało, że nic, tylko pytają, a to trzeba jeździć i więcej jeździć. Także Ministerstwo Infrastruktury obiecuje, że najpóźniej od 1 stycznia 2027 roku zmiany wejdą w życie. Drodzy przyszli kierowcy, będzie troszeczkę lżej.
1: Reklama.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/service-select.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra. We will fight.

0: sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
1: Pora poznać pierwsze podziękowania dla naszych mam. Jest ze mną Łukasz. Łukasz, który bardzo by chciał swojej mamie podziękować. No właśnie, za to. Łukasz, bardzo cię proszę. Teraz niech wszyscy usłyszą, jak dokończyłbyś zdanie. Kochano mamo, chciałbym ci powiedzieć, że...
2: najpiękniejsze ciasta na świecie i twoje rogaliki drożdżowe z makiem, kaminowa chmurka. Rozpływają się w ustach i przypominają mi o tym, że to nie było, jak kiedyś byłem dzieckiem, przez te słodkości, ale to mogę powrócić do tego świata dziecięcego, no i za to bardzo dziękuję.
1: Powiem ci, że bardzo ci zazdroszczę, jak opowiadasz o tych wszystkich słodkościach, to aż sama się robię głodna.
2: Ja również teraz jestem głodny, więc czekam z utęsknieniem na dzień mamy.
1: To mój drogi, w takim razie przekazuję ci tylko jedną dobrą informację, żebyśmy już bardziej głodni nie byli. Wygrywasz dzisiaj w naszym konkursie, a nagroda myślę, że jest taka bardzo przyjemna, bo mam dla ciebie kocyk o wartości 249 zł.
2: Bardzo dziękuję serdecznie za bardzo miłą wiadomość. No i życzę wszystkim udanego, a wszystkim mamom najlepszego, udanego dnia mamy i też udanego dnia dziecka.
1: Dorzucamy się oczywiście całą redakcją do tych życzeń. A kto ma chęć, tak jak Łukasz, wygrać coś fajnego, to zachęcam już teraz. Zaglądajcie na radiogra.pl. Nasz konkurs cały czas trwa.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.

0: Right beside you, ten numer już za nami w Radiu Gra Wrocław. A przed nami pogodowe rzeczy, pogodowe sprawy, pogodowy rozdział w Radiu Gra Wrocław. Będzie prognoza pogody oczywiście, ale muzycznie też pogodą się zajmiemy, bo Rihanna będzie rozkładała nad nami swoją muzyczną parasolkę. Zostańcie blisko, Umbrella już niebawem.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław-Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław-Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław-Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
6: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
8: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód. Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars. Odkryj świat LEGO Smart Play!
15: This is a game?
14: Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Po południu w środę na niebie nad Wrocławiem w dalszym ciągu żadnych chmur deszczowych. Temperatura to przyjemne 23 stopnie Celsjusza, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Najnowsze mapy pogodowe pokazują, że prawdopodobieństwo przelotnych lekkich opadów z minuty na minutę maleje i bardzo dobrze, to już końcówka maja, czyli początek długiego okresu, kiedy stolica Dolnego Śląska słynie ze słońca i bycia polskim biegunem ciepła.
3: Jest.

0: To Cleo za Krokiem Krok, dziewczyna, która sporo wie, ale czy zna się dobrze na ptakach? No właśnie, to jest pytanie, na które wy też możecie sobie odpowiedzieć. Czy jest coś, co w zakresie ornitologicznym moglibyście jeszcze przyswoić? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, no to moi drodzy, szykuje nam się pojutrze bardzo fajne wydarzenie. Bezpłatne warsztaty ornitologiczne. Kochamy ptaki. Odra Centrum zaprasza do siebie na piątkowy wieczór. Okazja do tego, żeby dowiedzieć się całkiem sporo na temat ciekawostek o ptakach, o ich codziennym życiu, jak działalność człowieka wpływa na funkcjonowanie ptaków, odkryć tajemnice ptasiego lotu, no i przede wszystkim dowiedzieć się całkiem sporo na temat ptaszysk, które we Wrocławiu są, które się pojawiają. Będzie okazja, żeby różne stworzenia poznać, także zaglądajcie koniecznie. Najbliższy piątek od 18 do 19. Nie musicie się zapisywać, po prostu wpadajcie. Odra Centrum, godzina 18. Bądźcie punktualni.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
8: I co, zapisałeś się już na studia?
9: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
8: Sprawdź Uniwersytet DSW Idees. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
9: Brzmi jak miejsce dla mnie.
10: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idees. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idees.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
11: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę, 23 maja, od 12 do 19. Zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
2: Po reklamie.
0: I już 16 na zegarach i jak zawsze o tej porze mamy dla Was kolejny raport. Posłuchajcie.
18: Daniel Chawrylenia, jest 16. Zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od alertu MPK Wrocław. Z powodu wypadku, do jakiego doszło w centrum, tramwaje nie kursują przez Podwale. Linie 14, 15, 21 i 22 w kierunku Placu Legionów zostały skierowane objazdem od Placu Jana Pawła II przez ulicę Ruską, Kazimierza Wielkiego, Krupniczą i Sądową.
1: Twoje sprawy.
18: Okazuje się, że dojrzałość zawodowa i praktyczna wiedza są poszukiwane przez pracodawców. Dlatego już 27 i 28 maja w Pasażu Grunwaldzkim odbędą się targi pracy dla osób 45+. Szczegóły dotyczące tego wydarzenia poznała Paulina Schneider. Posłuchajmy jej relacji.
19: Statystyki pokazują, że pracownicy po 45 roku życia nadal napotykają bariery na rynku pracy. Najczęściej są to stereotypy dotyczące wieku, takie jak niższa znajomość technologii czy mniejsza elastyczność. Wydarzenie ma jednak pokazać, że doświadczenie i praktyka to wartości poszukiwane przez wiele firm. Takie targi to szansa na bezpośrednie spotkanie pracodawców bez algorytmów rekrutacyjnych. Oprócz oczywiście spotkań z pracodawcami zaplanowano indywidualne wsparcie w przygotowaniu CV i budowaniu marki osobistej. Doradcy kariery pomogą w planowaniu nowej ścieżki rozwoju, będą też rozmowy i podcasty na żywo.
18: Dodam tylko, że wydarzenie zarówno w środę, jak i w czwartek będzie odbywać się w godzinach od 11 do 18, a wstęp na nie jest bezpłatny. Wybiegamy nieco dalej w przyszłość, ponieważ poznaliśmy właśnie propozycje premierowe Opery Wrocławskiej na nowy sezon artystyczny. Jedną z nich jest Rigoletto Giuseppe Verdiego w reżyserii Michała Znanieckiego, opera, której wystawienie zaplanowano na grudzień. Do tego po 9-letniej przerwie do repertuaru wraca też Festiwal Opery Współczesnej. We wrześniu odbędzie się jego 6. edycja, w programie której znalazły się 3 premiery: Genom w reżyserii Maxa Nowaka z muzyką Michała Ziółkowskiego do tekstu Justyny Mikuły, spektakl baletowy Żywioły, który będzie można zobaczyć w trakcie wieczoru choreografów, kompozytorów i tancerzy oraz Igranie z potworami, opera, do której muzykę skomponował Mateusz Ryczek. Premierowy wymiar będzie miał również doroczny bal sylwestrowy w operze, który przyjmie koncertową, sceniczną formułę. Tym razem będzie mu towarzyszyła muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta. Z kolei w kwietniu planowana jest premiera opery Polskie Wesele Józefa Bera w reżyserii Pawła Miśkiewicza. W czerwcu zaś widzowie zobaczą premierę przedstawienia baletowego Folwark Zwierzęcy z muzyką Aleksandry Chmielewskiej.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
18: Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu, poinformował rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Ziobro posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Chodzi o zagraniczne media z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, czyli mogą to być polskie media, dodał rzecznik. I jeszcze informacja dla kierowców. Maksymalne ceny paliw jutro będą nieco niższe. Za litr 95 zapłacimy 6 zł. 50 groszy. To o 2 grosze mniej niż dziś. Obniżka także przy dystrybutorach z olejem napędowym. Od jutra maksymalna cena będzie niższa o 3 grosze i wyniesie 6 zł. 97 groszy za litr. Nad północnymi osiedlami Wrocławia nagromadziło się trochę chmur i gdzieniegdzie pojawiły się też przelotne opady słabego deszczu, ale spokojnie. Tego popołudnia słońce zdominuje jeszcze niebo nad stolicą Dolnego Śląska. Do wieczora ma być ciepło, w granicach 22-23 stopni Celsjusza. Na sile straci również wiatr, który aktualnie wieje z zachodu z prędkością nieco ponad 10 km na godzinę.
0: Witam po 16:00, to cały czas program Moje Miasto w Radio Gra Wrocław. Jeszcze do 18:00 jestem z Wami i razem z nami oczywiście masa dobrej muzycznej energii.

0: się trochę wspólnie poruszaliśmy. David Tavare, If You Don't Know My Name w Radiu Gra Wrocław. U nas za chwilę natomiast podpowiedzi, jak sobie można zorganizować jutrzejsze przedpołudnie. Szczególnie, uwaga, drodzy seniorzy, będzie coś dla was. Zostańcie blisko Radia Gra Wrocław. Za chwilę muzyczne i taneczne podpowiedzi.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
5: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
6: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
5: Maria Sadowska.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
11: Rossmann. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
14: To co, Angela? Idziemy na rower?
15: Ale mój stary już nie daje rady.
14: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
15: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
14: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
16: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chipsy Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
19: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
22: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Po reklamie.
24: Słuchasz radia. Graj.

0: I to się nazywa piękne podejście do życia. Wszystko albo nic. All or nothing to oczywiście Cher w Radiu Gra Wrocław. Muzyka, która dodaje energii. Taką wam gramy. A teraz, żeby trochę złapać energii jutro z samego rana, drodzy seniorzy, mam coś dla was zgodnie z obietnicą. Zajęcia taneczne dla seniorów z Michałem Skawińskim z Tańca z Gwiazdami. Bardzo fajne zajęcia. Z instruktorem można się trochę poruszać, złapać dobrej energii. Także moi drodzy, kto ma ochotę poćwiczyć, potrenować taniec towarzyski, jutro Centrum Aktywności Lokalnej Szczepin. Tutaj zaglądamy. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, ale uwaga, trzeba się zapisać. Można zadzwonić, można wysłać maila, a na upartego, jak ktoś przyjdzie sam na ostatnią chwilę, to pewnie też się uda jakoś wkręcić, ale dla bezpieczeństwa lepiej tego maila wysłać. Szczegóły polecam sprawdzać na oficjalnej stronie miasta. Tutaj wszystkie konkrety znajdziecie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To jest taka piosenka, która przypomina, żeby zadzwonić do tych, którym obiecaliśmy, że będzie dzwonione. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe w Radiu Gra Wrocław. A u nas oczywiście za chwilę najnowsza prognoza pogody. Chcecie być na bieżąco? Chcecie wiedzieć, co się wydarzy w najbliższych godzinach? To musicie zostać blisko.
1: Reklama.
2: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg. Nawet w 22 minuty. Wrocław Oława. Już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę, 23 maja, od 12 do 19. Zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
2: Tego nie możesz przegapić. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars. 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód. Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars. Odkryj świat LEGO Smart Play. Niech moc zabawy będzie z Wami. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Nad północnymi osiedlami Wrocławia nagromadziło się trochę chmur i gdzieniegdzie pojawiły się też przelotne opady słabego deszczu, ale spokojnie. Tego popołudnia słońce zdominuje jeszcze niebo nad stolicą Dolnego Śląska. Do wieczora ma być ciepło, w granicach 22-23 stopni Celsjusza. Na sile straci również wiatr, który aktualnie wieje z zachodu z prędkością nieco ponad 10 km na godzinę.

0: Zarażamy się dobrą energią prosto od Karol G. W Radiu Gra Wrocław takie melodie podrzucamy, ale podrzucam też sposób na to, jak złapać dobry nastrój i co zrobić, żeby może zobaczyć coś fajnego, gdzie zaglądać, żeby zobaczyć filmik, który zostanie z wami przynajmniej do końca dnia. Najlepiej na oficjalną stronę wrocławskiego zoo albo na ich Facebooka, bo tutaj możecie zobaczyć takie nagranie bardzo urocze ze świętowania urodzin samicy kotika afrykańskiego Nali, która dostała nietypowy tort, dostała, można powiedzieć, przy okazji zabawę ze stadem, także miała takie rozrywkowe urodziny, a przy okazji puszczała jeszcze nosem bańki. Jeżeli to wszystko chcecie zobaczyć, to zaglądajcie. Zoo Wrocław zaprasza do siebie, najlepiej osobiście, bo Nala bardzo chętnie te wszystkie sztuczki pokazuje i powtarza wszystkim tym, którzy mają ochotę to zobaczyć, ale nagranie, wiadomo, zawsze można też pokazać znajomym, wysłać rodzinie, wysłać koleżance, koledze. Zaglądajcie, wrocławskie zoo się poleca, jak zwykle, i na Facebooku, i face to face.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Więc w celach rozrywkowych już wiecie, co robić, ale rozrywkowo możecie też dać troszeczkę głośniej radio. Już teraz dla was Bad Boys Blue, jeszcze przed 17:00 ta fantastyczna melodia.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.czubimyślnikboom.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
5: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
4: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
5: To nawet lepszy początek.
6: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
9: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Punktualnie 17, a my sprawdzamy najnowsze wieści z Wrocławia. Posłuchajcie raportu w Radiu Gra Wrocław.
16: Nie będzie leksowych bloków mieszkalnych przy Kozanowskiej 69 i Michalczyka 15 we Wrocławiu. Od tej informacji zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. Daniel Hawrylenia, zapraszam. Szczególnie te dwie inwestycje budziły w ostatnich tygodniach wiele emocji społecznych. Magistrat poinformował o zakończeniu prowadzonych postępowań w sprawie czterech prewniosków złożonych przez inwestorów zainteresowanych budową osiedli mieszkaniowych w trybie tzw. Lex Developer. Nowa zabudowa mieszkaniowa oparta o te propozycje nie zyskała akceptacji miejskiego zespołu. Negatywnie ocenione zostały prewnioski dotyczące inwestycji proponowanych przez deweloperów przy ulicy Michalczyka 10 do 12 i 15. W przypadku budowy bloków przy ulicy Kozanowskiej z numerem 69 i po północnej stronie linii kolejowej u zbiegu Awicenny i Stanisławowskiej inwestorzy sami wycofali wnioski. O szczegółach możecie przeczytać na miejskiej stronie wrocław.pl.
17: O tym się mówi we Wrocławiu.
16: Zdium informuje o postępach w pracach na Brochowie. Na pierwszym wiadukcie poszły w ruch sporych rozmiarów piły, ponieważ rozbiórka konstrukcji wymagała pocięcia na elementy dające się podnieść i wywieźć. Cięcie jest już zakończone. Obecnie trwają prace związane z montażem dźwigu, który posłuży do usunięcia pozostałości wiaduktu. Zaplanowane na ten tydzień nocne roboty to właśnie ich demontaż i wywiezienie. Kontynuujemy wątek inwestycyjny i przenosimy się na teren aglomeracji wrocławskiej. Zakończył się remont Oleśnickiego Dworca Kolejowego, ale pozostał problem z parkowaniem. Powiatowy samorząd chce to zmienić i zamierza wybudować nowe miejsca postojowe dla samochodów.
18: Mam nadzieję, że dokończy się jeszcze w ostatnich miesiącach tego roku, żebyśmy w przyszłym roku, w 2027, mogli całe przedsięwzięcie zrealizować, zwiększając ilość miejsc od strony ulicy Kolejowej, Przewidujemy, że razem przybędzie około 30 miejsc. To jest oczywiście, przydałoby się jeszcze więcej, ale szczupłość terenu nie pozwala na...
0: A gdzie ten parking dodatkowy będzie zlokalizowany?
18: Ten parking dodatkowy będzie związany z przebudową już istniejącego parkingu na terenie kolejowym, gdzie w ramach porozumienia udostępniony będzie nam, czyli powiatowi, również tamten teren.
16: Tłumaczył w rozmowie z Piotrem Paszkowskim Jan Broń, przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego.
17: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
16: A w popołudniowym raporcie ze świata coś dla fanów Władcy Pierścieni. W 25. rocznicę premiery pierwszej części kinowego dzieła Petera Jacksona brytyjska mennica królewska wydaje nową kolekcjonerską monetę, a na niej wizerunek Saurona i napisy w języku elfów. Zaprojektował ją Thomas Docherty z brytyjskiej mennicy. Bardzo zależało mi na tym, aby wykorzystać pismo elfów. To bardzo piękne pismo, chciałem też nadać monecie dynamizmu. Kiedy zajmowałem się projektem, kiedy oprawiałem pierścień, zastanawiałem się, jak mogę wykorzystać elficką kaligrafię, by wzbogacić nową monetę. Nominał nowej monety to 50 pensów.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
16: Możliwe, że późnym popołudniem gdzieniegdzie we Wrocławiu pojawią się jeszcze przelotne opady słabego deszczu, ale zza chmur, które teraz obserwujemy na niebie nad miastem, wyjrzy jeszcze słońce. Temperatura do końca dnia utrzyma się w przedziale 20-22 stopni Celsjusza, a odrobinę wzrośnie ciśnienie. Noc za to będzie pogodna i ciepła, minimalnie na termometrach 13 kresek nad zera.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
15: Jeżeli chcecie być na bieżąco z prognozą pogody, to warto zostać blisko, bo co nieco jeszcze w tym temacie dla Was szykujemy. Usłyszycie jeszcze nowe prognozy, ale... W Radiu Gra Wrocław usłyszycie przede wszystkim hity pełne energii. Britney Spears, Oops, I Did It Again. Już teraz zostawiam Was z tym doskonałym numerem.

to Ricky Martin, prawdziwa legenda, jeżeli chodzi o rytmy latino. She Bangs za nami w Radiu Gra Wrocław. I teraz uwaga, podpowiedź ode mnie, gdybyście chcieli go zobaczyć na żywo. To, moi drodzy, Kraków, 2 lipca, Tauron Arena. Jest to środek tygodnia, bo czwartek, ale możecie zajrzeć na jego koncert. Z tego, co widziałam, bilety jeszcze są. Gdybyście za nim natomiast chcieli się wybrać w trasę, w podróż po Europie, to będzie jeszcze w Kiszyniowie, w Mołdawii, w Belgradzie, Serbii i Pula w Chorwacji. Także tutaj, z tego, co widzę, bilety wszędzie są jeszcze dostępne. Niewiele, bo niewiele, ale gdyby wam się marzyło zobaczyć Rickiego Martina na żywo, moi drodzy, to jest coś, co warto zobaczyć, co trzeba wręcz zobaczyć. Zachęcam do podróży za Rickim Martinem. My natomiast za moment wrócimy do podróży muzycznych. Kilka fajnych melodii wam przygotowałam. Muzycznie zabieram was do Szwecji. Swedish House Mafia, Wait So Long, już teraz w Radiu Gra Wrocław.

0: To Olivia Adams w Radiu Gra Wrocław. Stranger to muzycznie za nami, a przed nami kolejna prognoza pogody. Jeżeli chcecie być na bieżąco, chcecie wiedzieć, co nas czeka w najbliższych godzinach i w najbliższych dniach, nie macie wyjścia. Po prostu z nami zostańcie.
1: Reklama.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni,
6: zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
10: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
9: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
10: A każdy dzień to nowa przygoda.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
16: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
17: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
18: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
19: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
18: Maria Sadowska.
20: Po reklamie.
21: Możliwe, że późnym popołudniem gdzieniegdzie we Wrocławiu pojawią się jeszcze przelotne opady słabego deszczu, ale zza chmur, które teraz obserwujemy na niebie nad miastem, wyjrzy jeszcze słońce. Temperatura do końca dnia utrzyma się w przedziale 20-22 stopni Celsjusza, a odrobinę wzrośnie ciśnienie. Noc za to będzie pogodna i ciepła, minimalnie na termometrach 13 kresek nad zerem.
22: To jest Gra FM.

Kalewczuk, proszę Państwa, piękne melodie podrzucamy. Ty i ja, ty i ja, ty i ja. I można powiedzieć, że właśnie ta para, ty i ja, dzisiaj na moment się kończy, ale jutro do Was wracam od 13 z kolejną odsłoną naszego konkursu, a nawet konkursów, więc jutro warto zostać blisko Radia Gra Wrocław. No a teraz też nigdzie nie uciekajcie, nigdzie nie odchodźcie, bo muzyczne uderzenie Przemka Grabowskiego za chwilę będzie odczuwalne. Oczywiście bić nie będzie, ale będzie Wam podrzucał bity doskonałe. Takie melodie, które na wieczór nadają się wręcz idealnie. Także dobrego środowego wieczoru i słyszymy się w czwartek porą popołudniową. Cześć!

0: Twix. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.czubimyślnikboom.pl.
2: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
3: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
2: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
3: A każdy dzień to nowa przygoda.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
10: Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
11: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Briu, w Galerii Magnolii, Galerii Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Briu i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Briu, Galeria Magnolia, Galeria Feriogaj oraz Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Minus 35% tylko do końca maja.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
17: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radio Gra. Mieszkańcy Strachocina muszą przygotować się na przerwę w dostawie wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym. W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej przy ulicy Strachocińskiej, dziś w godzinach 22:03 woda nie będzie dostępna w budynkach przy wybranych ulicach, m.in. Drobuta, Zamojskiego, Badury, Treski, Dobrackiego, Rataja, Niedziałkowskiego, Mysłowickiej, Strachocińskiej, Witosa i Wołczyńskiej. Dodatkowo dziś od godziny 20 do jutra do 5 rano na wysokości numeru 66 przy ulicy Strachocińskiej przewidziano zajęcie chodnika oraz pasa jezdni w kierunku centrum. Może to powodować utrudnienia w ruchu drogowym.
18: O tym się mówi we Wrocławiu.
17: Pomoc psychologiczna, warsztaty dla rodziców i wsparcie dla nauczycieli. Wrocław rusza z kampanią Hate Over. Statystyki pokazują, że co drugi nastolatek doświadcza hejtu w internecie, a co piąty wierzy, że reagowanie na hejt ma sens. Szacuje się też, że 42% ósmoklasistów doświadczyło przemocy werbalnej. Jak mówi Radio Gra Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim, kampania ma pokazać, że jeden gest może być źródłem dużej zmiany.
19: Symbolem tegorocznej kampanii jest motyl. Motyl jest symbolem przemiany, symbolem nadziei, symbolem tego, że z po czwarki można mieć przepiękne kolorowe skrzydła i zmieniać świat. Motyl również dlatego, że jest efekt motyla, czyli jedno słowo, jeden gest może przynieść ogromne, ogromne zmiany. To nie jest tylko kampania informacyjna. To jest przede wszystkim kampania, która daje konkretne narzędzia. Oczywiście informator wsparcia, który w zeszłym roku żeśmy opracowali, w tym roku jest zaktualizowany, ale również mamy tarcze cyberprzemocy, również będą warsztaty dla nauczycieli, ale również warsztaty dla rodziców.
17: Jednym z najważniejszych elementów akcji będzie autobus wsparcia Hejtower, mobilny punkt pomocy psychologicznej i edukacji, który odwiedzi wrocławskie szkoły podstawowe.
18: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
17: Teraz informacja dla mieszkańców przedmieścia Oławskiego. W najbliższych dniach ruszy remont chodnika na północnej stronie Placu Konstytucji 3 Maja. Modernizowany będzie 90-metrowy odcinek, którego nawierzchnia od lat sprawiała problemy mieszkańcom i pasażerom korzystającym z pobliskiego węzła przesiadkowego. Obecnie chodnik składa się z różnorodnych materiałów, granitowych płyt, kostki oraz starych betonowych płytek. Nierówności, pęknięcia i wystające krawędzie utrudniają poruszanie się pieszym. W ramach prac rozebrana zostanie cała dotychczasowa nawierzchnia. Na głównym ciągu chodnika pojawią się odzyskane płyty kamienne, które zostaną uzupełnione nowymi. Brzegi przy budynkach i krawężnikach zostaną wykonane z kostki granitowej. Prace mają potrwać około 2 miesięcy. Za inwestycje odpowiada Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
17: Najbliższa noc we Wrocławiu w przewadze będzie pogodna i ciepła. Temperatura minimalna wyniesie 13 stopni Celsjusza. Niestety w drugiej części i nad ranem mogą pojawić się przelotne opady deszczu, które mogą utrzymać się do godzin przedpołudniowych. Poza tym w czwartek ma być ciepło, do 22 stopni na plusie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
16: Hej, cześć, witajcie po 18. W środku tygodnia Przemek Grabowski z wami w Radiu Gra. Hity pełne energii, nowości, klasyki, no i Alex Warren, gwiazda internetu, teraz w głośniku. Teraz jego największą miłością jest oczywiście muzyka. Alex i jego Fever Dreamer.

Break pozytywnie po godzinach z Radiem Gra. Teraz świetne wiadomości z Pałacu Buckingham w Wielkiej Brytanii. Tam król Charles Karol zorganizował imprezę z okazji 50-lecia swojej fundacji. Pojawili się zacni goście. Nawet DJ-e był Carl Cox, ale także muzycy Sir Rod Stewart i Phil Collins też był oficjalnie na parkiecie. Czuje się coraz lepiej i śpiewa dla was teraz jego Two Hearts.

0: Fajnie nam to przerobili, ekipa Two Colors, Loveful, a kto z was pamięta oryginał, kto wie, jaka to grupa kiedyś. Jeżeli ktoś wiedział, że to The Cardigans, no to brawo, piątka z muzyki. W nagrodę dla was Kasperczyk i Daria Zawiałow za chwilę. No i z mojego gramofonu czas na winylowe klasyki. Będzie Sherry, Sherry Lady z czarnego krążka. Modern Talking zawsze brzmi lepiej, tak bardziej soczyście. No tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2

0: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
1: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
2: A na Cosinos

0: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

Living on my own, Freddie Mercury, solowo i bardziej tak klubowo akurat w tym przypadku. A teraz ktoś na urodziny, kto świętuje? Oliwia, którą pozdrawia Weronika. Życzę ci, Oliwko, żebyśmy dalej miały taki piękny kontakt. Już 27 lat w tym roku kończymy, bo dziewczyny akurat w ten sam dzień mają urodziny, swoje przyjaciółki. Nadal, jakbyśmy wczoraj gadały w liceum. Wszystkiego najlepszego, żeby w pracy trafiali ci się sami życzliwi klienci, bez wyjątków i bez trudnych przypadków z rana. No to się zdarza, Oliwia, Weronika, wszystkiego najlepszego dla was. No i nasza nowość w Radiu Gra na świętowanie Anima, mistrz klubowej sceny, jego Beautiful.

0: Wrocławie ma być tegoroczne imprezowe lato. Duet z Holandii Another Talk To You. To lato ma być, jeśli chodzi o festiwale, imprezy takie bardziej house'owe, a nawet disco-house'owe, pełne słońca i pozytywnych wibracji. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę ekipa Dance. Przypomnę wam Cake by the Ocean. No i będą klasyki, co powiecie na Voyage Voyage.
1: Reklama. Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
2: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
1: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
2: To nawet lepszy początek.
3: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
4: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
5: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
4: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
6: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
7: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Sprawdź to sam, dziki zaut, kusi ceną każdy dział.
13: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
15: Masz do Brico.
16: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
17: Tego nie możesz przegapić. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars. 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód. Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars. Odkryj świat LEGO Smart Play. Niech moc zabawy będzie z wami. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Najbliższa noc we Wrocławiu w przewadze będzie pogodna i ciepła. Temperatura minimalna wyniesie 13 stopni Celsjusza. Niestety w drugiej części i nad ranem mogą pojawić się przelotne opady deszczu, które mogą utrzymać się do godzin przedpołudniowych. Poza tym w czwartek ma być ciepło, do 22 stopni na plusie.
3: To jest Gra FM.

0: po wakacje już za miesiąc z kawałkiem, dlatego włajasz, włajasz. Ten refren potrafią zanucić chyba wszyscy. A za chwilę jeszcze jeden klasyk, ale odświeżony ostatnio. To klasyk Faithless, czyli słynna klubowa Insomnia w nowej wersji. Śpiewa i tańczy Bibi Rexha i Faithless New Religion już czeka.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW Teiz. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teiz. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideiz.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Teiz. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
2: Po reklamie.

No i Pstro, król popu, zawstydził cały muzyczny świat, trafiając na szczyt amerykańskiej listy Billboardu. Jeśli chodzi o popularność, Michael Jackson jest ponownie najbardziej popularnym artystą w Stanach Zjednoczonych, a i na świecie idzie mu doskonale. To wszystko po premierze biografii króla popu. Ludzie wracają do jego muzyki i słuchają. No to my też wracamy do klasyki, tym razem naszej, polskiej, nasz Disneyland Papa Dance po godzinach w Radiu Gra.

0: Najwięksi fani Daft Punk wciąż liczą na to, że ten duet wróci tutaj w wielkim hicie Get Lucky, którego przecież współproducentem był słynny raper Pharrell Williams. Słychać tu jego wokal. Pharrell w wywiadzie przyznał się, że gdy usłyszał już końcową wersję właśnie tego numeru, to miał ciarki i wiedział, że to będzie wielki hit dookoła świata. No i tak było. A kto ma ciarki, słuchając hitów Alana Walkera, zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę jego Barcelona, a jeśli chodzi o klasyki, wrócimy też do CC Catch.
1: To jest Gra FM.
2: I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

Push the button. Dziewczyny miały wrócić. Niestety nic z tego nie będzie. To Sugar Babes w Radiu Gram. Teraz coś dla tych, którzy chcieliby poprawić swoją formę jeszcze na wakacje, ale nie chce im się za bardzo ćwiczyć, chodzić na siłownię, no to może przynajmniej spacery. Tak statystycznie, jeżeli przyjmiemy, że w ciągu godziny zrobimy 10 tysięcy kroków, a nawet w dwie albo w trzy, to taki codzienny, dłuższy spacer pozwoli nam spalić kilogram tkanki tłuszczowej po 3 tygodniach. Statystyka statystyką, ciekawe czy się uda. Trzymam kciuki, może dacie radę. No to na ćwiczenia, na spacery też taka petarda w Radiu Gra. DJ Ilenium i Ryan Tedder, polecam wam With Your Love.

0: To Dawid Podsiadło na ten sezon. Jego nowość w Radiu Gra. No mamy już sezon na truskawki. Byłem dzisiaj w warzywniaku. Staniało o kilka złotych, ale to jeszcze nie to. Jeszcze dość drogo. A i te truskawki takie, wiecie, takie nie są jeszcze takie piękne, takie soczyste, takie czerwone. Trzeba jeszcze tylko poczekać. No cieplej się robi, tak więc już niedługo będzie taniej i na pewno przesmacznie truskawkowo. A za chwilę będzie przebojowo. Czeka Europe The Final Countdown.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnoty.

0: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29. A na Kosinos

0: tańczy Jason Derulo, Glad You Came. Z pozdrowieniem dla wszystkich ludzi morza i dla wszystkich fanów morza, nawet jeżeli mamy daleko, bo jest dzisiaj jeszcze Dzień Morza. Kto marzy o morzu, może być morze, no to wysyłam wam szum fal. Uwaga, teraz zrobię dla wszystkich fanów morza. Nie zabraknie świetnej muzyki po 20 w Radiu Gra. Nie wiem, może będą jakieś szanty, musicie sprawdzić. A ja zapraszam was jutro po godzinach w czwartek od 18. Przemek Grabowski, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Po reklamie.

0: Środa, 20 maja, Paulina Schneider, zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Trwają zapisy na letnie półkolodnie jeździeckie na torze wyścigów konnych Partynice. Jak mówi Piotr Makarewicz z toru, w tym roku przygotowano 9 turnusów.
1: 9 turnusów, aż 8 to są turnusy dla początkujących i tutaj przyjmujemy zapisy dzieci w wieku 7-13 lat. Absolutnie nie jest wymagana umiejętność jazdy konnej. Każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób, dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w trzech chodach, więc wstęp, kurs i galop, one już dobrze jeżdżą konno, to jest też turnus z

bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni. I on w zasadzie ma tylko dwa punkty martwe, tuż przed łbem i tuż za ogonem, a tak poza tym widzi wszystko. Tak? I to są tego typu informacje, o których się dowiadują właśnie tutaj na miejscu, dowiadują się w teorii, ale potem weryfikują w praktyce, kiedy idą do stajni i muszą przeszykować konia do jazdy.

0: pomoc psychologiczna, warsztaty dla rodziców i wsparcie dla nauczycieli. Wrocław rusza z kampanią Hate Over. Statystyki pokazują, że co drugi nastolatek doświadcza hejtu w internecie, a tylko co piąty wierzy, że reagowanie ma sens. Jak mówi Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, kampania ma pokazać, że jeden gest może być źródłem dużej zmiany.
1: Symbolem tegorocznej kampanii jest motyl. Motyl jest symbolem przemiany, symbolem nadziei, symbolem tego, że z poczwarki można mieć przepiękne, kolorowe skrzydła i zmieniać świat. Motyl również dlatego, że jest efekt motyla, czyli jedno słowo, jeden gest może przynieść ogromne, ogromne zmiany. To nie jest tylko kampania informacyjna. To jest przede wszystkim kampania, która daje konkretne narzędzia. Oczywiście informator wsparcia, który w zeszłym roku żeśmy opracowali, w tym roku jest zaktualizowany, ale również mamy tarcze cyberprzemocy, również będą warsztaty dla nauczycieli, ale również warsztaty dla rodziców. Chcemy rodzicom pokazać, również nauczycielom na warsztatach, jak reagować, jak wspierać dziecko, jak dmuchać sobie nawzajem skrzydła, jak dawać moc, bo dobre słowa mogą zmienić cały świat. Drobny jeden gest może uratować komuś życie i dzieciaki, i rodzice, i nauczyciele muszą wszyscy mieć pewność, że otrzymają wsparcie, muszą się nauczyć, jak reagować, jak wspierać.

0: zakończył się remont Oleśnickiego Dworca Kolejowego, ale pozostał problem z parkowaniem. Powiatowy samorząd chce to zmienić i zamierza wybudować nowe miejsca postojowe dla samochodów. O szczegółach Jan Brąś, przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego.
1: Teren jest bardzo ograniczony, w związku z tym nie zrobi się cudów. Natomiast Zarząd Dróg Powiatowych na wniosek właśnie Starostwa Powiatowego, na wniosek Samorządu Powiatowego zlecił opracowanie dokumentacji zwiększającą ilość miejsc postojowych w obrębie dworca przy ulicy Kolejowej. Projekt jest właśnie realizowany. Mam nadzieję, że dokończy się jeszcze w ostatnich miesiącach tego roku, żebyśmy w przyszłym roku, w 2027, mogli całe przedsięwzięcie zrealizować, zwiększając ilość miejsc od strony ulicy Kolejowej, bo jeśli chodzi o ulicę Przemysłową, tam również są przygotowane miejsca, dlatego zachęcam podjeżdżać nie tylko od strony bez głównego wejścia dworca, ale od strony Przemysłowej, bo to są dodatkowe miejsca wcześniej przez miasto przygotowane, żeby obsługiwać komunikacyjnie sam dworzec. Przewidujemy, że razem przybędzie około 30 miejsc. To jest oczywiście, przydałoby się jeszcze więcej, ale szczupłość terenu nie pozwala na...
2: A gdzie ten parking dodatkowy będzie zlokalizowany?
1: Ten parking dodatkowy będzie związany z przebudową już istniejącego parkingu na terenie kolejowym, gdzie w ramach porozumienia udostępniony będzie nam, czyli powiatowi, również tamten teren.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Już w najbliższy weekend AWF Wrocław zaprasza na rodzinny festyn na świeżym powietrzu. O szczegółach opowie doktor habilitowany Ireneusz Cichy, organizator wydarzenia.
1: Na krytej pływanie będzie można zdać na kartę pływacką. Będą dodatkowe atrakcje związane z żeglarstwem i tutaj nie przejęzyczenie ze względu na to, że mamy małą łódź Optymist, którą razem z takimi silnymi wentylatorami przemysłowymi staramy się w Niedce basenowej pokazać, że można wewnątrz budynku jednak żeglować. Oprócz tego będą gry i zabawy, bym powiedział retro, czyli jeżeli ktoś z Państwa jest bardziej doświadczony wiekowo, to będzie wiedział, co to znaczy skakać w gumę, grać w klasy, czy kręcić sznurem, czyli tak zwanego szczura, więc te zabawy plenerowe. Na samych polach marsowych, oprócz tego, że każdy, kto przyjedzie, do czego zachęcamy rowerem, będzie mógł ten rower oznaczyć sobie, bo razem z nami współpracuje po raz kolejny Komisariat Policji Wrocław-Śródmieście, będzie znakowanie rowerów, będzie rowerowa przejażdżka po terenie Stadionu Olimpijskiego, a przypomnę, że to jest 70 hektarów, które jest usytuowane malowniczo przy kanale powodziowym Odry. Koszykówka 3x3 i będą nasi sportowi goście, czyli koszykarze z wrocławskich klubów, którzy, mam nadzieję, dadzą się namówić tak jak co roku na pokazowy mecz, tak żeby nie zrobić sobie krzywdy, ale żeby pokazać, że jeszcze dalej te piłki do kosza potrafią wkładać. Stąd głównym zarządzającym tym meczem to jest pan Dominik Tomczyk, wszystkim dobrze znany, ale między innymi pan Maciej Zieliński. Mam nadzieję, że dopiszą jeszcze inni koszykarze.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Jesienią tego roku powinny zakończyć się prace związane z przystosowaniem dawnej kopalnianej sortowni przy ulicy Wysockiego do ruchu turystycznego. Obiekt będzie częścią funkcjonującej od lat starej kopalni w Wałbrzychu. Wszystkie prace idą zgodnie z planem, zapewnia Jacek Drejer, dyrektor starej kopalni w Wałbrzychu.
2: Co jest najważniejsze, te prace przebiegają, postępują planowo. Tam nie ma jakichś większych opóźnień, nie ma żadnego ryzyka. Wykonawca rzeczywiście bardzo sprawnie wywiązuje się z tych swoich zadań. No i myślę, że ten termin gdzieś tam późnej jesieni absolutnie będzie dotrzymany. Jeszcze nie wiemy dokładnie, kiedy będziemy tę sortownię otwierać na pewno, ale jest to raczej kwestia wyboru jakiejś dobrej daty niż tego, że wykonawca z czymś nie zdąży. No w tej chwili jakby te prace cały czas trwają w zabezpieczaniu tej olbrzymiej metalowej konstrukcji, bo to jest jakby główne zadanie. Dach w zasadzie już został położony, powstaje klatka schodowa, która też będzie takim ciekawym, nie tylko funkcjonalnym, ale też i architektonicznym elementem, także tutaj wszystko postępuje zgodnie z planem i myślę, że już niebawem będziemy mogli cieszyć się z tego obiektu. To, co najciekawsze, tak naprawdę dzieje się wewnątrz. Ta większość prac właśnie skupia się w środku na zabezpieczaniu tej metalowej konstrukcji. No, także rzeczywiście wygląda to może mało spektakularnie dla wszystkich przejeżdżających przy starej kopalni, ale te prace naprawdę postępują w szybkim tempie. Tam okazało się, że jest jeszcze dodatkowy szyb, tunel podziemny, który został znaleziony podczas wyrównywania tego terenu. On też został zabezpieczony. Trochę dyskusji zajęła nam kwestia, w jaki sposób zabezpieczać tę konstrukcję metalową, bo chcieliśmy też pokazać taki surowy stan tej hali i tego miejsca, więc ostatecznie ona będzie zabezpieczona takim specjalnym lakierem, który nie będzie pozwalał na dalsze niszczenie tej konstrukcji, ale jednocześnie pokaże tę całą jej historię, te wszystkie plamy, rdzy i to takie zmęczenie tego materiału.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid.
9: Po reklamie.
11: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w środę.
12: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: Nie będzie leksowych bloków mieszkalnych przy Kozanowskiej 69 i Michalczyka 15 we Wrocławiu. Szczególnie te dwie inwestycje budziły w ostatnich tygodniach wiele emocji społecznych. Magistrat poinformował o zakończeniu prowadzonych postępowań w sprawie 4 prewniosków złożonych przez inwestorów zainteresowanych budową osiedli mieszkaniowych w trybie tzw. Lex Developer. Nowa zabudowa mieszkaniowa oparta o te propozycje nie zyskała akceptacji miejskiego zespołu. Negatywnie ocenione zostały prewnioski dotyczące inwestycji proponowanych przez deweloperów przy ulicy Michalczyka 10 do 12 i 15 w przypadku budowy bloków przy ulicy Kozanowskiej z numerem 69 i po północnej stronie linii kolejowej u zbiegu Awicenny i Stanisławowskiej inwestorzy sami wycofali wnioski. O szczegółach możecie przeczytać na miejskiej stronie wrocław.pl.
12: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: Coraz bliżej finiszu są prace na ulicy Koszarowej. Wykonawca ułożył nawierzchnię bitumiczną na dwukierunkowej drodze dla rowerów od strony północnej, a równolegle prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe przy ciągach pieszych oraz muldach chłonnych. Inwestycja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców i to już ostatni etap dużej przebudowy tej ulicy, która obejmuje również nową jezdnię, przejścia dla pieszych i przystanki oraz sieci podziemne. Zwieńczeniem prac będą planowane nasadzenia. Jeszcze w maju pojawią się tam tysiące róż w dwóch odmianach. Inwestycja kosztuje ponad 15 milionów złotych i jest finansowana z budżetu miasta. Ruch dwukierunkowy wróci na Koszarową w ostatni weekend maja, a powrót autobusów planowany jest w czerwcu. Pomoc psychologiczna, warsztaty dla rodziców i wsparcie dla nauczycieli. Wrocław rusza z kampanią Hate Over. Statystyki pokazują, że co drugi nastolatek doświadcza hejtu w internecie, a co piąty wierzy, że reagowanie na hejt ma sens. Szacuje się też, że 42% ósmoklasistów doświadczyło przemocy werbalnej. Jak mówi Radiu Gra Magdalena Wdowia-Kurmańczyk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim, kampania ma pokazać, że jeden gest może być źródłem dużej zmiany.
13: Symbolem tegorocznej kampanii jest motyl. Motyl jest symbolem przemiany, symbolem nadziei, symbolem tego, że z poczwarki można mieć przepiękne, kolorowe skrzydła i zmieniać świat. Motyl również dlatego, że jest efekt motyla, czyli jedno słowo, jeden gest może przynieść ogromne, ogromne zmiany. To nie jest tylko kampania informacyjna. To jest przede wszystkim kampania, która daje konkretne narzędzia. Oczywiście informator wsparcia, który w zeszłym roku żeśmy opracowali, w tym roku jest zaktualizowany, ale również mamy tarcze cyberprzemocy, również będą warsztaty dla nauczycieli, ale również warsztaty dla rodziców.
11: Jednym z najważniejszych elementów akcji będzie autobus wsparcia Hejtover, mobilny punkt pomocy psychologicznej i edukacji, dodaje dyrektorka Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Dorota Felix.
0: W autobusie będzie można po prostu posiedzieć, albo skorzystać z rozmowy z psychologiem, albo skorzystać z rozmowy z animatorem, albo przez chwilę samemu zbadać swoją sytuację poprzez takie nowe narzędzie przygotowane na tegoroczną kampanię. To narzędzie pokazuje nam, w którym miejscu jesteśmy. Jeśli dotknęła nas jakiegoś rodzaju przemoc, tutaj są opisane różne sytuacje, można zobaczyć, jaka to sytuacja, a po drugiej stronie w odpowiedni sposób jest sygnał, czy to jeszcze z tym sobie poradzi ktoś sam, czy musi szukać pomocy, czy musi już szukać bardzo pilnej pomocy. Można sobie to przetestować w autobusie. Oprócz tego można się zapoznać z informatorem wsparcia. Można również będzie króciutko porozmawiać z psychologiem, bo wiadomo, że w samym autobusie psycholog nie udzieli pełnego wsparcia, ale na pewno powie, co robić dalej, pokieruje, wskaże drogi pomocy. Do autobusu mogą oczywiście wchodzić uczniowie, ale także, jeśli jest taka potrzeba i chęć, opiekunowie, nauczyciele, ci, którzy po prostu będą w pobliżu autobusu, ponieważ on będzie wedle odpowiedniego harmonogramu stawał przy szkołach podstawowych.
11: Będą też szkolenia dla rodziców.
0: Uruchamiamy po pilotażu zeszłorocznym szkolenia dla rodziców. Niesamowicie dużo osób. Na przestrzeni 2 miesięcy 400 osób wzięło udział w tych szkoleniach rodziców. Zabrakło miejsc. Zainteresowanie jest ogromne. Rodzice potrzebują wsparcia w umiejętnościach nawiązywania komunikacji, rozmów z dziećmi, z młodzieżą i przede wszystkim rozmów o tak trudnym temacie, jakim jest hejt. Jest powszechnie wiadomą rzeczą, że osoby hejtowane z reguły bardzo późno, a niestety często za późno o tym mówią. Naszą rolą i rolą tej kampanii jest uczulić i zwrócić uwagę na to, że musimy być uważni cały czas na najbliższe otoczenie.
11: Warto jeszcze w tym miejscu przypomnieć, że uczniowie wrocławskich szkół mogą otrzymać również wsparcie w ramach programu Zdalny Psycholog.
12: Twoje sprawy.
11: Dojrzałość zawodowa i praktyczna wiedza poszukiwane przez pracodawców. Targi pracy dla osób 45+, już 27 i 28 maja w Pasażu Grunwaldzkim. Skąd pomysł na organizację takiego wydarzenia i co będzie działo się przez te 2 dni? To pytania, na które odpowiedź poznała w środę nasza reporterka Paulina Schneider.
14: Statystyki pokazują, że pracownicy po 45 roku życia nadal napotykają bariery na rynku pracy. Najczęściej są to stereotypy dotyczące wieku, takie jak niższa znajomość technologii czy mniejsza elastyczność. Wydarzenie ma jednak pokazać, że doświadczenie i praktyka to wartości poszukiwane przez wiele firm. Takie targi to szansa na bezpośrednie spotkanie pracodawców bez algorytmów rekrutacyjnych. Oprócz oczywiście spotkań z pracodawcami zaplanowano indywidualne wsparcie w przygotowaniu CV i budowaniu marki osobistej. Doradcy kariery pomogą w planowaniu nowej ścieżki rozwoju, będą też rozmowy i podcasty na żywo. Wydarzenie zarówno w środę, jak i w czwartek będzie odbywać się w godzinach od 11 do 18.
11: Dodajmy, że udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Elektryczny autobus Mercedes eCitaro K debiutuje na ulicach Wrocławia i okolic. Od 20 do 28 maja pasażerowie mogą korzystać z nowoczesnego pojazdu na 2 liniach, miejskiej 120 oraz aglomeracyjnej 930. To pierwsze testy tego modelu w Polsce. Mercedes eCitaro K to krótsza 11-metrowa wersja znanej serii autobusów miejskich. Może zabrać na pokład blisko 70 pasażerów, w tym 29 na miejscach siedzących. Według producenta pojazd jest w stanie przejechać do 300 km na jednym ładowaniu. Autobus wyposażono w klimatyzację, niską podłogę oraz szereg systemów bezpieczeństwa, takich jak asystent hamowania, systemy stabilizacji toru jazdy, wykrywania pieszych i rowerzystów, rozpoznawania znaków drogowych oraz monitorowania zmęczenia kierowcy. W pojeździe przewidziano udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i rodziców z wózkami. Dostępna jest manualna rampa oraz dedykowane miejsce na wózek. Dodatkowo pasażerowie mogą korzystać z portów USB. USB do ładowania urządzeń mobilnych. Na linii aglomeracyjnej 930 autobus kursuje 6 razy dziennie w każdym kierunku, łącząc Aleję Kromera we Wrocławiu z miejscowościami na północ od miasta, m.in. Krzyżanowicami, Godzieszową, Siedlcem i Łoziną. W weekendy pojazd obsługiwać będzie linię miejską 120 prowadzącą z centrum Wrocławia do Trestna i Blizanowic.
12: Wiadomości Radia Gra.
11: Trwają zapisy na letnie półkolonie jeździeckie na torze wyścigów konnych Partynice. Dzieci podczas takiego turnusu spędzają czasy nie tylko w siodle, ale i przy koniach. Poznają je z bliska, budują z nimi relacje i rozwijają swoje umiejętności jeździeckie. Piotr Makarewicz, z którym rozmawialiśmy w środę na temat półkolonii, poinformował, że w tym roku przygotowano 9 turnusów.
15: Każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób, dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w 3 chodach, więc wstęp, kurs i galop. One już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. No i zaletą tego turnusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konno.
11: Zapytaliśmy też, jak wygląda dzień na takich półkoloniach.
15: Program półkolonii w przeważającej mierze tworzą zajęcia związane z końmi, czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone.

0: bestie, tak samo jak konie, ale to są naprawdę różne zwierzęta, tak? Natomiast tak czy inaczej naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym w programie Półkolonii też spotkanie z psim behawiorystą.
1: Dodajmy, że zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Pierwszy turnus ruszy 29 czerwca. I to były najważniejsze tematy w środę. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl.

Słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu pokaz siły odbudowy, manifestacja polskości na zachodnich ziemiach oraz przemyślana ekspozycja rozwoju społecznego i gospodarczego. Taka była wystawa ziem odzyskanych, która zagościła we Wrocławiu latem i jesienią roku 1948. Była to nie tylko demonstracja osiągnięć odradzającej się Polski na świeżo włączonych terytoriach, lecz także medialne wydarzenie, w którym ideologia splatała się z codziennością mieszkańców i gości miasta. Zaledwie 3 lata po zakończeniu II wojny światowej Wrocław, miasto symbol odradzającego się Zachodu, stał się miejscem największej powojennej prezentacji polskich osiągnięć na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Wystawa ziem odzyskanych, trwająca od 21 lipca do 31 października 1948 roku, była prawdziwym widowiskiem postępu i propagandy, mającym na celu nie tylko świętowanie odbudowy, ale przede wszystkim utrwalenie przynależności nowo pozyskanych terenów do Polski. Początkowo wydarzenie planowane było w Poznaniu i miało nosić bardziej dramatyczne nazwy, jak choćby wystawa antyniemiecka czy przez walkę i krew ku piastowskim szlakom. Już w roku 1945 zatwierdzono projekt z wyraźnym nakazem popularyzacji wśród obywateli nowych ziem zachodnich. Ostatecznie uznano, że Wrocław

Miasto dosłownie podnoszące się z ruin, którego każdy odremontowany dom był dowodem na skuteczność nowej rzeczywistości, będzie sceną dla tej wieloznacznej prezentacji. Decyzję ogłoszono w marcu roku 1948, lecz już przed zimą roku wcześniejszego ruszyły pierwsze prace porządkowe. Oczyszczano teren po dawnych fortyfikacjach i zniszczonych sprzętach wojskowych, usuwano miny i przygotowywano przestrzeń na niezwykłe przedsięwzięcie. Z takim rozmachem remontowano chodniki i ulice. Wyremontowano aż 147 km chodników i 209 km jezdni. Z samych pawilonów wystawowych, świeżo wzniesionych na terenie ogrodu zoologicznego, powstało 48. Przestrzenie zielone przemieniły się dzięki setkom tysięcy kwiatów i tonom nasion traw, które upiększyły wrocławskie zakątki. Koszty przygotowań robiły wrażenie. 113 milionów złotych tylko na wstępne prace związane z uporządkowaniem miasta pod wystawę. Sama impreza pochłonęła niebagatelną sumę 715 milionów złotych, z czego 1/3 zwróciła się dzięki zainteresowaniu zwiedzających. Gdy 21 lipca oficjalnego otwarcia dokonywał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bolesław Bierut, miasto pękało w szwach od gości. Obecni byli również najwyżsi dostojnicy państwowi, jak Józef Cyrankiewicz, Hilary Minc, Stanisław Szwalbe czy Michał Rola-Żymierski. Wystawa miała być świadectwem postępu i dowodem na nierozerwalność ziem zachodnich z macierzą. Symboliczne znaczenie miały także powstałe na tę okazję instalacje. Dobrze widoczna do dziś stalowa iglica mierząca 106 metrów, zaprojektowana przez Stanisława Hempla, oraz wieża stworzona z ocynkowanych wiader. Oba obiekty prezentowały siłę nowoczesnego przemysłu. Ekspozycję podzielono na trzy główne sektory, które tematycznie splatały się z codziennym życiem i osiągnięciami nowych mieszkańców miasta. Sektor A. Tutaj w hali ludowej oraz przyległych pawilonach prezentowano społeczne i polityczne aspekty odbudowy. Centralną dekoracją stała się wspomniana iglica, wokół której zgromadzono wykresy, mapy i fotografie dowodzące historycznej przynależności tych ziem do Polski. Sektor B po drugiej stronie ulicy Wróblewskiego na terenach ogrodu zoologicznego zorganizowano ekspozycje dotyczące codzienności i gospodarki. Od urządzeń transportujących węgiel z wałbrzyskich kopalń przez drewno wioski rybackie, aż po wylęgarnie drobiu czy kompletne gospodarstwo rolne. Pawilony promowały rodzimą produkcję. Sektor C, teren nieistniejącego już dziś Placu Młodzieżowego, poświęcono sukcesom odbudowy samego Wrocławia. Tu pod hasłem Wrocław Twoje Miasto chwalono osiągnięcia 3 lat powojennego zrywu wrocławian. Przez 100 dni trwania wystawy Wrocław odwiedziło od 1,5 do 2 milionów osób. Wśród nich znaleźli się uczestnicy Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju, który odbywał się od 25 do 28 sierpnia, a wzięli w nim udział reprezentanci 46 krajów. Wzmożony ruch turystyczny napędzały zorganizowane wycieczki, których powstawanie nadzorowały miejskie i wojewódzkie komitety. Tylko na Śląsku powstały ich 122. Choć wystawa ziem odzyskanych była wydarzeniem silnie zdeterminowanym przez politykę i propagandę, rzeczywiste jej znaczenie wykracza poza oficjalne slogany. Dzięki niej Wrocław przeżył przyspieszony kurs nowoczesności. Mieszkańcy otrzymali impulsy do działania, a Polska dowód na siłę odbudowy i trwałość Nowego Ładu.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu Muzeum Architektury we Wrocławiu to wyjątkowa instytucja na mapie Polski, która nie tylko przechowuje i prezentuje historię architektury, ale również aktywnie uczestniczy w tworzeniu współczesnego oblicza miasta. Umiejscowione w zabytkowych murach dawnego klasztoru Bernardynów, muzeum od lat przyciąga miłośników sztuki, architektury oraz wszystkich zainteresowanych dziejami Wrocławia i jego niepowtarzalnym charakterem. Muzeum Architektury we Wrocławiu jako jedyna placówka muzealna w kraju w całości poświęcona została zagadnieniom związanym z architekturą, zarówno dawną, jak i współczesną. Założone zostało blisko 60 lat temu z inicjatywy głównego konserwatora zabytków Wrocławia, Olgierda Czernera. Początkowo placówka funkcjonowała pod nazwą Muzeum Architektury i Odbudowy i stanowiła część Muzeum Miasta Wrocławia. W początkowym okresie działalności nacisk położony był na pozyskiwanie, zabezpieczanie i inwentaryzowanie detali architektonicznych, które przetrwały II wojnę światową. Zabytki te, pochodzące ze zniszczonych budowli Wrocławia, tworzą dziś trzon imponującej kolekcji muzeum i są prezentowane zwiedzającym w słynnej sali romańskiej. W ciągu kolejnych dekad muzeum dynamicznie się rozwijało, rozszerzając zasięg i tematykę swojej działalności również na inne regiony Polski oraz podejmując się dokumentowania i badania architektury nowoczesnej i modernistycznej. Siedziba Muzeum Architektury to jeden z najcenniejszych zespołów architektury średniowiecznej na Dolnym Śląsku. Dawny klasztor Bernardynów wraz z kościołem świętego Bernardyna ze Sieny, wzniesione w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku budynki, ucierpiały mocno podczas II wojny światowej i przez prawie 20 lat po jej zakończeniu trwały w częściowej ruinie. Dopiero prowadzona od początku lat 60. praca zespołu pod kierunkiem architekta Edmunda Małachowicza pozwoliła na kompleksową odbudowę i adaptację zabytkowych wnętrz do nowej muzealnej funkcji. Centralnym punktem muzeum pozostaje dawna świątynia, stanowiąca dziś największą salę wystawienniczą, w której regularnie prezentowane są najciekawsze ekspozycje tematyczne. Historia miejsca, naznaczonego licznymi przeobrażeniami i odbudową, doskonale współgra z misją muzeum, pokazującą, że dziedzictwo architektury ma ogromne znaczenie dla współczesnych wspólnot miejskich. Zbiory Muzeum Architektury to imponująca kolekcja, której początki sięgają lat powojennych. Już od momentu powstania muzeum pozyskiwało ono detale kamieniarskie z ocalałych i przeznaczonych do rozbiórki kamienic, pałaców, dworków oraz śląskich zabytków. Część eksponatów pochodzi z dawnych zasobów Śląskiego Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności, które od dwudziestolecia międzywojennego gromadziło cenne elementy dawnej architektury. Dzięki zaangażowaniu muzealników i wsparciu władz miejskich oraz konserwatorów zabytków, kolekcja regularnie powiększała się o przekazy, dary prywatne i specjalne zakupy. Wśród eksponatów znajdują się nie tylko detale kamienne, ale także średniowieczne witraże, artystyczne piece, ceramiczne elementy architektury wykonane z drewna, stropy, rzeźby, bogate zbiory grafiki. Począwszy od średniowiecza aż po XX wiek, projekty architektoniczne, fotografie, a także przykłady współczesnej plastyki, modele architektoniczne oraz wyroby wzornictwa przemysłowego. Jednym z przełomowych momentów w historii instytucji było przejęcie w 2000 roku zbiorów dawnego Archiwum Budowlanego Miasta Wrocławia, obejmujących ponad 150 tysięcy projektów budowli powstałych od początku XIX wieku aż do końca II wojny światowej. Mnogość i wartość tych zbiorów czynią Muzeum Architektury jednym z najważniejszych ośrodków badań nad historią urbanistyki i architektury w Polsce. Muzeum Architektury we Wrocławiu to nie tylko wystawy i kolekcje, ale przede wszystkim żywe centrum edukacji i promocji wiedzy o architekturze. Organizowane są tu konferencje, wykłady, warsztaty, spotkania dla różnych grup odbiorców, od środowiska profesjonalnych architektów, aż po dzieci i młodzież. Każdej większej wystawie towarzyszą specjalistyczne wydawnictwa, naukowe opracowania, katalogi czy foldery, które cieszą się uznaniem wśród badaczy i pasjonatów architektury. Muzeum podejmuje współpracę z władzami miasta na rzecz ochrony i rewitalizacji zabytków, a także aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach, między innymi jako jeden ze współzałożycieli działającej dziś na wszystkich kontynentach Międzynarodowej Konfederacji Muzeów Architektury. Muzeum Architektury we Wrocławiu to nie tylko skarbnica wiedzy o
dziejach architektury, ale także aktywny uczestnik życia kulturalnego i miejskiego dzięki swojej unikatowej lokalizacji, bogactwu zbiorów i szerokiej działalności edukacyjnej. Instytucja ta w pełni zasługuje na miano jednej z najbardziej fascynujących i nowoczesnych placówek muzealnych w Polsce, niezmiennie inspirując kolejne pokolenia do odkrywania piękna architektury.

Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu historia, architektura i duchowy wymiar kościoła świętego Michała Archanioła na Ołbinie, jednej z najciekawszych świątyń Wrocławia, to opowieść o setkach lat tradycji, społecznej roli i niezwykłych przemianach tej części miasta. Położony w sercu Ołbina, na przecięciu ulic Bolesława Prusa i Wyszyńskiego, kościół ten nie tylko kształtuje charakter dzielnicy, ale i od wieków współtworzy tożsamość jej mieszkańców, będąc niejednokrotnie świadkiem i uczestnikiem doniosłych momentów w historii Dolnego Śląska. Początki obecności religijnej w tym miejscu sięgają wczesnych lat XII wieku. To właśnie wtedy, około roku 1120, komes Piotr Włostowicz ufundował tu opactwo benedyktyńskie pod wezwaniem świętego Wincentego. Wkrótce potem zespołowi klasztornemu towarzyszyła kaplica świętego Michała, podarowana mnichom przez ówczesnego biskupa wrocławskiego w roku 1139. Już 100 lat później, w drugiej połowie XII stulecia, miejsce benedyktynów zajęli Norbertanie, którzy znacznie rozbudowali klasztor po rozstrzygnięciu sporu przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Piotra Łabędzia w roku 1193. Okoliczności historyczne sprawiły jednak, że w XVI wieku doszło do radykalnych przemian. Rada Miejska zadecydowała o rozbiórce klasztoru ze względu na zagrożenie ze strony Turków. Po kilku dekadach w tym samym miejscu wyrosły nowe świątynie. Najpierw drewniana, a następnie murowana. Obecny wygląd kościół zawdzięcza monumentalnej budowie z drugiej połowy XIX wieku. Prace ruszyły w roku 1862 pod kierunkiem słynnego architekta Alexisa Langera, który zaprojektował świątynię w stylu akademickiego neogotyku. Stylu, który miał podkreślać katolicką odwagę i tożsamość w ówczesnych Prusach. Budowa nie obyła się bez dramatów. Zawalenie się północnej wieży skutkowało odsunięciem Langera od projektu, a pracę dokończył Karl Ludecke. Niższa północna wieża do dziś opowiada o tych dramatycznych wydarzeniach. Świątynia odegrała szczególną rolę jako symbol oporu katolickiej społeczności Wrocławia przeciw polityce Kulturkampfu, będąc pierwszą dużą katolicką budowlą sakralną w mieście od jego włączenia do państwa pruskiego. Lata 20. i 30. XX wieku wiążą się nierozerwalnie z postacią Edyty Stein, filozofki, zakonnicy, przyszłej świętej, która właśnie tutaj, modląc się w bocznej kaplicy, przeżywała momenty duchowych uniesień i przemian. Dziś jej kaplica, mieszcząca się po lewej stronie kościoła, jest jednym z najważniejszych punktów tego miejsca na mapie europejskiej historii duchowej. Wielki dramat przyniósł czas oblężenia Wrocławia podczas II wojny światowej. Świątynia została bardzo poważnie zniszczona i pierwotnie planowano ją rozebrać. Jednak już w roku 1947 kościół przekazano salezjanom, którzy podjęli heroiczną odbudowę świątyni, zakładając przy niej swoje zgromadzenie zakonne i tworząc nową tradycję edukacyjną, między innymi prywatne gimnazjum salezjańskie imienia świętej Edyty Stein. W pierwszych latach XXI wieku zrekonstruowano także stromy, kryty miedzią dach nawy i transeptu, przywracając bryle jej dawną majestatyczność. Kościół świętego Michała Archanioła zachwyca swoją formą zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Budowla orientowana, wykonana z czerwonej cegły maszynowej i wykończona piaskowcowymi detalami, jest trójnawową bazyliką w formie łacińskiego krzyża o sklepieniach krzyżowo-żebrowych. Podziw wzbudzają pięciokątne kaplice przy prezbiterium, wysokie przypory, smukłe okna o ostrych łukach oraz ażurowe wimpergi wieńczące zachodnią fasadę. Wnętrze kościoła to hymn na cześć gotyckiej strzelistości z pierwotnie bogatą polichromią o motywach roślinnych. Na uwagę zasługuje jedyna 80-metrowa wieża, piąty pod względem wysokości budynek miasta, na której znajduje się dzwon o niskim, potężnym tonie, używany obecnie jedynie podczas dwóch najważniejszych momentów w roku. Wyjątkowym artefaktem związanym z historią świątyni jest tympanon jaksy, datowany na okolice roku 1160. To najstarszy zachowany fundacyjny tympanon w kraju, przedstawiający Chrystusa tronującego, jaksę z żoną Agatą oraz księcia Bolesława Kędzierzawego z synem Leszkiem. Inskrypcja bitą na modelu kościoła, który trzyma książę, upamiętnia fundacyjną rolę Bolesława na wzgórzu świętej Małgorzaty w Bytomiu. Obecnie ten niezwykle cenny zabytek przechowywany jest w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Świątynia nie tylko wpisuje się w panoramę miasta, ale przez wieki tworzyła i wciąż tworzy niepowtarzalny klimat tego miejsca, przypominając o tym, że historia, nawet ta najtrudniejsza, potrafi być fundamentem dla nowego początku i odważnego spojrzenia w przyszłość.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu nowa giełda, neogotycki gmach przy ulicy Krupniczej, to jeden z najbardziej okazałych i nastrojowych budynków wrocławskiego Śródmieścia. Przez ponad stulecie budowla ta pełniła funkcję centrum gospodarczo-towarzyskiego, by w kolejnych dekadach stać się domem legendarnego klubu sportowego Gwardia. Prześledzenie jej losów pozwala zrozumieć zarówno rozmach wrocławskiej przedsiębiorczości, jak i zmienne koleje dziejów miasta. Korzenie giełdy sięgają odległych czasów. Pierwszą instytucję o tej nazwie powołano już w XVII stuleciu, w epoce, gdy Wrocław był jednym z ważniejszych ośrodków handlowych tej części Europy. Giełda początkowo mieściła się w budynku starej giełdy na placu Solnym 16. Jej głównym celem było zarówno rozstrzyganie sporów między kupcami, jak i wyznaczanie ustalonych cen towarów. To właśnie tutaj już w roku 1670 ogłoszono statut pierwszych maklerów, pośredników w handlu łączących kupców z różnych zakątków Europy i Ameryki Południowej. Transakcje, które zawierano w obrębie giełdy, były nie tylko liczne, lecz także wyznaczały rytm gospodarczy dawnego Wrocławia. W XIX wieku rosnące potrzeby miasta i jego przedsiębiorców wskazały na konieczność budowy nowocześniejszej i bardziej reprezentacyjnej siedziby giełdy. W 1863 roku miasto ogłosiło konkurs na projekt nowego budynku, zapraszając do współpracy najwybitniejszych architektów swojej epoki. Jednym z najbardziej wyróżniających się uczestników był Karl Ludecke. To właśnie jego propozycje spotkały się z uznaniem jury. Ludecke nadesłał dwa różne projekty, jeden w stylistyce neogotyckiej, drugi neorenesansowej. Ostatecznie połączono koncepcję, tworząc eklektyczną kompozycję, którą odznaczały dojrzały gotyk niemiecki, elementy neogotyku angielskiego Tudorów oraz dyskretnie wplecione akcenty neorenesansowe. Lokalizację wybrano nieprzypadkowo, tuż obok Pałacu Królewskiego oraz gmachu lokalnego Sejmu Prowincjonalnego. Budowa rozpoczęła się w roku 1864. Fasada nowej giełdy szybko zwróciła uwagę nie tylko rozmiarami, ale i rozmachem architektonicznym. Gmach wzniesiono na planie trapezu przypominającego kwadrat z trzech stron zwieńczony trójkondygnacyjnymi ścianami, a od południa czterema kondygnacjami ozdobionymi attyką. Elementem najbardziej rzucającym się w oczy jest pięcioosiowy portyk główny prowadzący do reprezentacyjnego holu. Elewacja południowa z wejściem bocznym i ośmioma dużymi oknami typu portfenetr została ozdobiona balustradą z motywami masferków przechodzącą nad trzecią osią w taras. Wszystko to sprawia, że nowa giełda oscyluje między monumentalnością pałacu a powagą i dynamiką architektury obronnej. Ozdobność gmachu przejawia się również w licznych rzeźbach i detalach związanych z tematyką gospodarki śląskiej. Na frontowej fasadzie można podziwiać cztery personifikacje: rolnictwa, pasterstwa, handlu i żeglugi. Spod dłuta Karla Kerna wyszły rzeźby, których symbole i wyraziste, alegoryczne twarze do dziś przyciągają wzrok. Co ciekawe, postać handlu ukazana jest jako portret samego architekta Karla Ludeckiego. Południowa balustrada doczekała się dodatkowych alegorii: górnictwa i hutnictwa. Attyka wieńczy wyraźnie eksponowany herb Wrocławia otoczony symbolami przemysłu i handlu. Najważniejszą częścią nowej giełdy była sala giełdowa. Rozległe, jasne wnętrze doświetlone rzędami arkad otwierających się na dziedziniec. Oryginalnie miejsce to zdobiły neogotyckie detale, które niestety zniknęły podczas modernistycznej przebudowy w roku 1928 pod kierunkiem Heinricha Lauterbacha. Przestronność tej sali sprawiała, że używana ona była nie tylko do handlu, ale również do celów edukacyjnych i kulturalnych. Sławę nadał jej koncert Ignacego Jana Paderewskiego z 6 lutego 1891 roku. Wydarzenie to upamiętnia obecnie tablica umieszczona na fasadzie budynku z inicjatywy Fundacji Odbudowy Demokracji imienia Paderewskiego. Okres powojenny to nowy rozdział w historii gmachu. Po II wojnie światowej nowa giełda trafiła w ręce milicyjnego klubu sportowego Gwardia. Konieczność przystosowania budynku do potrzeb sportowych wymagała gruntownej przebudowy wnętrz. Na początku lat 50. w miejscu dawnej sali giełdowej urządzono halę sportową. Budynek pozostał siedzibą klubu aż do roku 2019. Dziś nowa giełda pozostaje symbolem bogatej, wielowarstwowej historii Wrocławia. Od miejskiej sceny gospodarczej po sportową rywalizację w powojennej Polsce, ozdobne fasady, sakralna niemal atmosfera dawnej sali giełdowej oraz ślady kolejnych przeróbek i epok czynią z tego miejsca wyjątkowy przykład miejskiej architektury będącej odbiciem złożonych losów Dolnego Śląska

0: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
1: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
6: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
5: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
7: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
8: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu. Na przedmieściach Wrocławia ukrywa się historia, która rozciąga się na setki lat i fascynuje nie tylko badaczy miejskiej przeszłości, ale też mieszkańców oraz każdego, kto choć raz przemierzał okolice ulic Legnickiej, Szczepińskiej czy Nabycińskiej. Przedmieście Mikołajskie, dziś kojarzone głównie z gęstą zabudową i wielkopłytowymi blokami, przez wieki odgrywało zupełnie inną rolę. Było miejscem łączącym średniowieczne wsie z tętniącym życiem miejskim centrum, a następnie świadkiem niejednej burzliwej karty dziejów Wrocławia. Obszar ten, rozciągający się niegdyś na zachód od fosy miejskiej pomiędzy Bramą Mikołajską a wsią Popowice, obejmował tereny dzisiejszych ulic Szczepińskiej, Sokolniczej czy Nabycińskiej, a także place Jana Pawła II oraz Solidarności. Historycznie tego typu przedmieścia stanowiły naturalne zaplecze dla średniowiecznych miast. Miejsce, gdzie powstawały pierwsze manufaktury, rozwijał się handel, a przyjezdni kupcy odnajdywali schronienie, zanim przekroczyli miejskie bramy. Geneza nazwy wiąże się bezpośrednio z niewielkim kościołem poświęconym świętemu Mikołajowi, zbudowanym w pobliżu dzisiejszego placu świętego Mikołaja, na skrzyżowaniu dawnych traktów przy ulicach Rybackiej i Zachodniej. Pierwsza wzmianka o tej świątyni pochodzi jeszcze z końca XII wieku, z czasów, gdy cała okolica miała wiejski charakter. Jednak jej strategiczne położenie, tuż poza granicami fortyfikacji miejskich, narażało ją na niebezpieczeństwo ze strony kolejnych najeźdźców. Lata XIII i XIV wieku to czas, gdy przedmieście mikołajskie wielokrotnie stawało się mimowolnym uczestnikiem wojen i oblężeń. Najazd mongolski z 1241 roku radykalnie pogorszył sytuację. Kościół został zniszczony, ale już wkrótce odbudowano go od podstaw. Jednak ponowna dewastacja nastąpiła podczas najazdu husyckiego w 1428 roku. Świątynia przetrwała jeszcze kilkadziesiąt lat, odzyskując dawny wygląd, a w 1486 roku jej ołtarz został konsekrowany przez biskupa Jana Rota. W nowożytnych czasach, zwłaszcza po przejęciu Śląska przez Prusy, na obszarze przedmieścia zaczęły powstawać nowe funkcje, przede wszystkim cmentarze. Decyzją króla Prus z 1776 roku zakazano pochówków w obrębie murów miasta, w efekcie czego zaczęto grzebać zmarłych w sąsiedztwie kościoła świętego Mikołaja oraz przy placu Strzegomskim, gdzie powstał cmentarz ofiar epidemii cholery. Przełom XVIII i XIX wieku przyniósł kolejne dramatyczne wydarzenia. Kiedy do Wrocławia zbliżały się wojska napoleońskie, władze zdecydowały się na spalenie zabudowy przedmiejskiej, w tym również przedmieścia mikołajskiego. Była to dramatyczna strategia obronna, mająca pozbawić wroga schronienia oraz zasobów. Kościół świętego Mikołaja ponownie spłonął u kresu roku 1806, a następnie przez kilkadziesiąt lat pozostawał ruiną. Zupełnie nowy rozdział rozpoczął się w 1808 roku, kiedy przedmieście mikołajskie oficjalnie włączono w obręb rozrastającego się Wrocławia. Zniknęły mury miejskie, a dawny pas przedmiejski stopniowo przeistaczał się w wielkomiejski kwartał. Rozwijała się infrastruktura. Już w 1825 roku ulica Legnicka zyskała pierwszą brukowaną nawierzchnię. W końcu na miejscu wcześniejszych zniszczonych kościołów rozpoczęto w 1872 roku budowę neogotyckiej hali świątynnej, którą ukończono w 1883 roku. Kościół przetrwał aż do oblężenia Wrocławia, czyli twierdzy Festung Breslau. W 1945 roku, gdy został ostatecznie doszczętnie zniszczony i kilka lat później rozebrany. Po zniszczeniach II wojny światowej przedmieście mikołajskie zaczęło się odradzać dopiero w latach 60. i 70. XX wieku. Zmiany okazały się rewolucyjne. Zamiast szpalerów secesyjnych i eklektycznych kamienic zaczęły dominować modernistyczne, wielopiętrowe bloki mieszkalne budowane metodą wielkiej płyty. Mimo pozornej monotonii architektonicznej, okres ten przyniósł także realizacje nietuzinkowe i fascynujące pod względem formy, jak ośrodek badań medycznych Dolmet, zlokalizowany przy ulicy Legnickiej 40, czy kościół Chrystusa Króla przy Młodych Techników 17. Współczesne przedmieście mikołajskie to już zupełnie inna dzielnica, będąca świadectwem dynamicznych przemian społecznych, urbanistycznych i architektonicznych. Między gęstą zabudową i miejskim gwarem zachowały się jednak ślady przemian
przeszłości, które do dzisiaj inspirują nie tylko historyków, ale też architektów i urbanistów. Historia tego zakątka Wrocławia uczy, że nawet najbardziej zdawałoby się zwyczajne miejsca mogą kryć fascynujące opowieści czekające na odkrycie przez kolejne pokolenia mieszkańców

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowit.

0: Enach. Jak tak, to Allegro.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
0: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid.
5: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu najstarszy dworzec Wrocławia czeka na drugą młodość. Wrocław Świebocki, kultowe miejsce, które przez ponad półtora wieku pisało historię kolei, dziś budzi coraz większe emocje wśród mieszkańców, miłośników kolejnictwa i urbanistów zastanawiających się, jak wpisać ten XIX-wieczny zabytek w nowoczesną tkankę miasta. Po dzisiejszym Wrocławiu trudno sobie wyobrazić, jak wielką rolę w rozwoju miasta odegrały dawne dworce kolejowe. W sercu miasta przy placu Orląt Lwowskich leży nieczynny od lat dworzec Świebocki, perła późno-klasycystycznej architektury i najstarszy spośród zachowanych historycznych dworców, którego infrastruktura, torowiska, perony i rozjazdy przetrwała do czasów współczesnych. Choć obecnie zamieniony na miejsce działalności kulturalnej i siedziby handlowo-usługowych firm, stacja przypomina o dawnym blasku, pierwszym wrocławskim pociągu, który odjechał stąd pod koniec października 1843 roku. Budowa kolei łączącej Wrocław ze Świebodzicami rozpoczęła się w kwietniu 1842 roku. Wszystko po to, aby umożliwić szybszą komunikację i dać impuls gospodarce regionu. Już rok później historyczny inauguracyjny skład wystartował ze Świebockiego, otwierając zupełnie nowy rozdział w historii transportu Dolnego Śląska. Rozwój infrastruktury kolejowej objął nie tylko przedłużenie linii do Wałbrzycha i włączenie jej w sieć Śląskiej Kolei Górskiej, ale także elektryfikację szlaków. Niestety dramatyczne skutki II wojny światowej nie omijały kolei. Tuż po lipcu 1945 roku Armia Czerwona zdemontowała i wywiozła istniejącą tu trakcję elektryczną do Rosji. Pomimo zniszczeń Świebocki znów ożył pod koniec lata tego samego roku, a kolejne modernizacje przywróciły elektryczność na tej linii w 1966 roku. W połowie XIX wieku Wrocław nie koncentrował kolejowego ruchu pasażerskiego w jednym miejscu. Konkurencyjne spółki budowały własne stacje. W krótkim odstępie czasu powstały Dolnośląsko-Marchijski, Górnośląski i właśnie Świebocki. Każdy miał unikalny charakter i funkcję. Jednak to Świebocki wraz z rozwojem połączeń i konsolidacją ruchu przejął ruch pasażerski.

postaciami Merkurego i industrii na północnym portyku oraz licznymi odniesieniami do górnictwa i żeglugi do dziś przyciąga wzrok przechodniów i pasjonatów historii. Każdy element tego dworca nosi ślady minionych epok. Od placu Orląt Lwowskich, na którym niegdyś obracano parowozy, po pobliskie schrony przeciwlotnicze budowane podczas II wojny światowej. O nietuzinkowym charakterze tej lokalizacji świadczy także fakt, że torowisko funkcjonowało nawet jako pomocniczy szlak między Dworcem Świebockim a Górnośląskim, przetaczając wagony ciągnięte przez konie, a z czasem wywożąc gruz ze zniszczonego II wojną miasta. Od roku 1991 dworzec pozostaje wyłączony z eksploatacji, a jego wnętrza wypełnia teatr oraz liczne firmy. Mimo to nieustannie powraca temat przywrócenia temu miejscu pierwotnej funkcji. Coraz częściej mówi się o potrzebie rewitalizacji historycznych torowisk, szczególnie w perspektywie rozwoju aglomeracyjnej kolei, która miałaby połączyć miasta regionu. Zgodnie z aktualnymi prognozami, pierwsze pociągi mogą znów wyjechać ze Świebockiego nie wcześniej niż w trzeciej dekadzie XXI wieku. Dworzec Wrocław Świebocki to więcej niż relikt minionych czasów. To architektoniczna wizytówka miasta, świadek burzliwej historii kolei i urbanistycznej ewolucji Wrocławia. Czy stanie się na powrót kluczowym węzłem komunikacyjnym, czy pozostanie wyjątkową przestrzenią dla kultury i przedsiębiorczości? O tym zdecydują najbliższe lata oraz odwaga do twórczych, nowoczesnych decyzji. Jedno jest pewne, Świebocki nie przestaje fascynować, łącząc epoki, pokolenia i marzenia o lepszym, bardziej zintegrowanym Wrocławiu.

słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu Młyn Siedmiu Kół był jednym z najstarszych młynów wodnych we Wrocławiu, a zarazem prawdziwą perłą średniowiecznej techniki. Powstał na rzece Czarna Oława na odcinku pomiędzy historycznymi traktami prowadzącymi odpowiednio w stronę Legnicy i Świdnicy, czyli obecnymi ulicami Ruską i Świdnicką. Lokalizacja ta nie była przypadkowa. Rzeka Czarna Oława, nieco dziś zapomniana wśród miejskiej zabudowy, przez całe wieki stanowiła jedno z najważniejszych napędzających życie gospodarcze miasta źródeł energii. To właśnie od niezwykłej konstrukcji pochodzi nazwa młyna. Aż 7 potężnych kół wodnych wprawianych było tu w ruch przez nurt rzeki, sprawiając, że młyn stał się ewenementem na skalę regionu, pozwolił na wydajną pracę oraz wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych jak na owe czasy. Wybudowany za zgodą księcia Henryka V, od początku swojego istnienia był współwłasnością klasztoru kanoników laterańskich na Piasku oraz kupca de Pfefferkorna. Jednak już na początku XIV wieku, dokładnie w roku 1302, 1/3 udziałów przeszła w ręce miasta. Przez kolejne dziesięciolecia, a nawet wieki, młyn przechodził wiele zmian i modernizacji. Kluczowe przebudowy miały miejsce w latach 1422, 1549 oraz 1599. Przy okazji drugiej z nich miasto stało się jego jedynym właścicielem, a sam obiekt zyskał na znaczeniu. Młyn Siedmiu Kół przez stulecia pełnił więc rolę nie tylko gospodarczą, ale i militarną. W razie zagrożeń pozwalał zapewnić zaopatrzenie oblężonemu miastu. Rozwój przestrzenny Wrocławia miał jednak swoją cenę. Postępująca urbanizacja i zmiany hydrologiczne sprawiły, że wody Czarnej Oławy ulegały degradacji, przez co wydajność młyna malała z roku na rok. Pod koniec XVIII wieku pojawiły się nawet plany jego rozbiórki, choć ze względu na strategiczne położenie pomysł ten nie od razu został zrealizowany. Historia dramatycznie przyspieszyła w trakcie oblężenia miasta przez wojska napoleońskie w grudniu 1806 roku. Garnizon dowodzony przez generała majora von Thiele skapitulował już po miesiącu blokady, w wyniku czego Młyn Siedmiu Kół nie odegrał żadnej militarnej roli. Po zakończeniu walk zwycięzcy kierowani przez Hieronima Bonaparte zdecydowali o likwidacji miejskich fortyfikacji. W następstwie tego młyn stracił znaczenie i już po kilku latach zakończył swoją działalność. Przełomowe okazały się lata 1811 i 1813. Najpierw pożar zniszczył lewobrzeżną część młyna, następnie natomiast prawobrzeżny budynek sprzedano, by ostatecznie zakończyć działalność młyna w lutym 1814. Niedługo później pozostałości budowli zostały rozebrane, a ich miejsce zajęły nowe konstrukcje. Mimo upływu lat, ślad po młynie jeszcze długo był widoczny w krajobrazie miasta. Czarna Oława, coraz bardziej zanieczyszczona przez rozwijające się miasto, płynęła między nowymi budynkami aż do czasu epidemii cholery w roku 1866. Wówczas to zapadła decyzja o zasypaniu koryta rzeki na tym odcinku, co miało zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób. W miejsce dawnej fosy wytyczono nową uliczkę, znaną wówczas jako Oława Siedmiu Kół. Uliczka razem z nowymi podziałami parceli zamknęła trwale rozdział historii dawnego młyna i całej okolicy. Warto dodać, że parcele, na której niegdyś stał lewobrzeżny fragment młyna, przypisano do numeru 3 przy Karlsplatz, gdzie od 1832 do 1892 istniała synagoga bialska. Dramatyczny finał dawnej tkanki miejskiej przyniosła wojna światowa. W wyniku zniszczeń spowodowanych oblężeniem miasta w 1945 roku okoliczna zabudowa uległa poważnym uszkodzeniom i tylko częściowo została odbudowana. Po stronie dobrej historii przetrwał okazały gmach dawnej Biblioteki Miejskiej, dziś Biblioteka Uniwersytecka, wzniesiony w 1891 roku, który znajduje się w sąsiedztwie miejsca, gdzie niegdyś stał Młyn Siedmiu Kół. Niestety w latach 70. XX wieku resztki zabudowy przy dawnej Czarnej Oławie zrównano z ziemią, aby poprowadzić tamtędy trasę średnicową. Cały obszar, tak długo będący świadkiem historii wrocławskiego młynarstwa, znalazł się pod dzisiejszymi jezdniami i torowiskami ulicy Kazimierza Wielkiego. Młyn Siedmiu Kół to dziś zapomniana karta w historii Wrocławia. Karta ukryta pod współczesną infrastrukturą i miejskim ruchem, pozostały po nim jedynie
nazwy ulic i fragmenty opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jednak świadomość, że w tym miejscu przez wieki funkcjonował tak imponujący i istotny dla miasta obiekt, pozwala spojrzeć na znany wszystkim plac bohaterów getta i jego okolice z zupełnie nowej perspektywy. To nie tylko propozycja dla odkrywców miejskich tajemnic, ale także apel do nas wszystkich, by pamiętać o tych fragmentach miasta, które choć fizycznie zniknęły, wciąż skrywają historię pulsującą pod powierzchnią codzienności.

W północnej części Wrocławia na styku osiedli Kleczków, Różanka i Karłowice rozciąga się zespół dwóch mostów, które od pokoleń służą mieszkańcom miasta. Mosty Trzebnickie, bo o nich teraz będzie mowa w programie A Słyszałeś, że? Są nie tylko strategicznym elementem infrastruktury komunikacyjnej, ale również żywą kroniką przemian tego regionu od czasów prehistorycznych przez burzliwe wieki średnie aż po współczesność. Na długo przed tym, zanim na ziemiach tych pojawiły się pierwsze osady miejskie, miejsce to pełniło rolę naturalnej przeprawy przez Odrę. Archeologiczne znaleziska potwierdzają, że już w neolicie, czyli w trzecim tysiącleciu przed naszą erą, istniał tutaj brud umożliwiający przekroczenie rzeki. To właśnie w tym punkcie, gdzie biegły szlaki handlowe i komunikacyjne, narodziła się tradycja przeprawy, która przez kolejne tysiąclecia miała nabierać coraz większego znaczenia. W czasach historycznych, gdy rozwijały się pierwsze grody i osady, miejsce to stało się kluczowym punktem na głównej drodze łączącej Wrocław z Trzebnicą. Drewniany most, który tu wzniesiono, wielokrotnie padał ofiarą powodzi, zniszczeń wojennych i upływu czasu, jednak za każdym razem był odbudowywany, naprawiany i przebudowywany, co świadczy o jego ogromnym znaczeniu dla lokalnej społeczności. Pod koniec XIX wieku, wraz z rozkwitem przemysłu i wzrostem znaczenia żeglugi rzecznej, podjęto decyzję o budowie kanału miejskiego wzdłuż nurtu Starej Odry. Nowy kanał miał za zadanie ułatwić transport wodny, ale wymagał również nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych. W związku z tym powstała potrzeba budowy mostu, który umożliwiałby sprawne przeprowadzenie ruchu ponad kanałem. W latach 90. XIX wieku zrealizowano projekt stalowego mostu jednoprzęsłowego, który zastąpił dotychczasową drewnianą konstrukcję. Jednak już po kilku latach okazało się, że most nie spełnia wymogów żeglugi. Przestrzeń pomiędzy taflą wody a przęsłem była zbyt mała, by mogły pod nim swobodnie przepływać większe jednostki pływające. To skłoniło władze miasta do podjęcia decyzji o budowie nowego, wyższego mostu. W latach 1904-1905 powstał nowy obiekt, również wykonany ze stali, o nitowanej konstrukcji kratowej. Most oparto na solidnych przyczółkach z betonu licowanego granitem, co zapewniło mu trwałość i odporność na kaprysy natury. Most ten, znany dziś jako Most Trzebnicki Południowy, posiada przęsło o długości niemal 25 metrów, co w tamtych czasach stanowiło imponujące osiągnięcie inżynieryjne. W drugiej dekadzie XX wieku, gdy rozpoczęto przebudowę całego wrocławskiego systemu wodnego, a także budowę nowych kanałów, żeglugowego i powodziowego, pojawiła się potrzeba kolejnej modernizacji. Dotychczasowy Rosenthaler Brücke, czyli Most Różanecki, nie spełniał już wymogów technicznych i komunikacyjnych. W roku 1916 oddano do użytku nowy czteroprzęsłowy most stalowy o konstrukcji łukowej z poprzecznicami blachownicowymi. Most ten, wsparty na podporach i przyczółkach z betonu licowanego granitem, stanowił nowoczesną przeprawę na miarę ówczesnych oczekiwań. Jego całkowita długość wynosi ponad 218 metrów przy szerokości niemal 15 metrów. Cztery przęsła o rozpiętości 51 metrów każde umożliwiają sprawny przepływ zarówno ludzi, jak i pojazdów. Chodniki umieszczono na zewnątrz łuków, a na jezdni poprowadzono dwutorową linię tramwajową. Szerokość jezdni dostosowano do ruchu dwóch pojazdów jadących w przeciwnych kierunkach, co w praktyce oznacza, że pasy ruchu są wspólne dla samochodów i tramwajów. Warto również wspomnieć o nietypowym rozwiązaniu komunikacyjnym. Oś jezdni Mostu Południowego nie pokrywa się z osią Mostu Północnego, dlatego kierowcy i motorniczowie tramwajów muszą pokonać niewielki skręt w lewo pomiędzy obiema przeprawami. Po zakończeniu II wojny światowej w roku 1945 oba mosty otrzymały wspólną nazwę Mosty Trzebnickie. W kolejnych dekadach były wielokrotnie remontowane i modernizowane, aby sprostać rosnącym wymaganiom ruchu kołowego i tramwajowego. W latach 80. przeprowadzono kapitalny remont, a na początku XXI wieku przeprowadzono kolejną konserwację, która pozwoliła utrzymać mosty w bardzo dobrym stanie technicznym. W pamięci mieszkańców Wrocławia szczególnie zapisała
zaczęła się powódź tysiąclecia z lipca 1997 roku. W czasie kulminacji fali powodziowej poziom wody osiągnął rekordowe wartości na wysepce rozdzielającej kanał żeglugowy i rzekę, gdzie stoi również filar oddzielający trzecie i czwarte przęsło mostu północnego. Ustawiono kilkumetrowej wysokości stalowy krzyż dziękczynny. Na jego powierzchni farbą zaznaczono poziom wody, jaki osiągnęła Odra w najtrudniejszych dniach powodzi. Ten wymowny symbol przypomina o dramatycznych wydarzeniach, które na zawsze zapisały się w historii miasta.

0: programie A słyszałeś, że opowiemy teraz o moście milenijnym, nazywanym także Mostem Tysiąclecia, który stanowi niezwykle ważny element infrastruktury komunikacyjnej Wrocławia. Ten imponujący, podwieszany most drogowy łączy dwa dynamicznie rozwijające się osiedla, Popowice oraz Osobowice, wpisując się harmonijnie w panoramę północnych obrzeży miasta. Oddany do użytku pod koniec października 2004 roku most milenijny nie tylko ułatwia codzienny ruch mieszkańcom, lecz także jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów inżynieryjnych Dolnego Śląska. Zlokalizowany na północnych rubieżach Wrocławia, most milenijny stanowi integralną część obwodnicy śródmiejskiej miasta. Jest również fragmentem jednej z najważniejszych dróg krajowych, drogi numer 5, a także międzynarodowej trasy europejskiej E261. Dzięki temu codziennie korzystają z niego zarówno mieszkańcy Wrocławia, jak i podróżujący przemierzający Dolny Śląsk w kierunku Poznania, Warszawy czy południowej granicy kraju. Most przebiega nad dwoma ciekami wodnymi, szerokim korytem Odry oraz zimowiskiem Osobowice, czyli rozległym akwenem pełniącym funkcję zimowiska dla jednostek pływających. Dzięki nowoczesnej konstrukcji oraz imponującym rozmiarom most odciążył historyczne przeprawy w centrum miasta, poprawiając płynność ruchu i bezpieczeństwo na wrocławskich ulicach. Most milenijny zachwyca nie tylko swoją funkcjonalnością, ale również rozmiarami i nowoczesną architekturą. Całkowita długość przeprawy wraz z wiaduktami dojazdowymi wynosi niemal 1000 metrów, dokładnie 923,5 metra. Sama część mostowa nad Odrą mierzy 289 metrów, z czego przęsło nurtowe, czyli najdłuższy centralny fragment mostu, ma rozpiętość aż 153 metrów. Most opiera się na trzech głównych przęsłach, których rozpiętości wynoszą odpowiednio 68, 153 oraz ponownie 68 metrów. Całość podtrzymywana jest przez dwa monumentalne pylony o wysokości 50 metrów, które na stałe wpisały się w krajobraz tej części Wrocławia. Szerokość całkowita mostu to ponad 25 metrów. Na tym imponującym pasie ruchu mieszczą się dwie dwupasmowe jezdnie, po dwa szerokie chodniki oraz dwie ścieżki rowerowe. Dzięki temu przeprawa jest przyjazna zarówno kierowcom, pieszym, jak i rowerzystom. Masywna konstrukcja mostu milenijnego waży około 103 tysięcy ton. Te imponujące liczby doskonale obrazują skalę przedsięwzięcia, jakie zostało zrealizowane na początku XXI wieku we Wrocławiu. Most milenijny został zaprojektowany z myślą o komforcie i bezpieczeństwie użytkowników. Każda z jezdni posiada dwa szerokie pasy ruchu, co pozwala na sprawne przemieszczanie się nawet w godzinach szczytu. Po obu stronach mostu znajdują się chodniki o szerokości 2 metrów oraz ścieżki rowerowe o szerokości 1,5 metra, oddzielone od jezdni barierami ochronnymi. Dzięki temu ruch samochodowy, rowerowy i pieszy są od siebie wyraźnie oddzielone, co znacząco podnosi bezpieczeństwo wszystkich korzystających z przeprawy. Architektura i projekt. Za projekt mostu milenijnego odpowiadał zespół doświadczonych inżynierów. Głównym projektantem był Piotr Wanecki, a projektantem wiodącym Marek Jagiełło. Most jest przykładem konstrukcji wantowej, czyli podwieszanej. Charakterystyczne ukośnie rozpięte liny podtrzymują przęsła, rozkładając ciężar mostu na pylony. Taka technologia pozwala na uzyskanie dużych rozpiętości przy jednoczesnym zachowaniu lekkości konstrukcji. Efekt wizualny jest imponujący. Most wydaje się niemal unosić nad wodami Odry, a jego sylwetka szczególnie efektownie prezentuje się nocą, gdy całość oświetlają liczne reflektory. Budowa mostu milenijnego była jednym z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych we Wrocławiu po 1990 roku. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 160 milionów złotych. Most milenijny to nie tylko nowoczesna przeprawa, lecz także miejsce o wyjątkowym znaczeniu symbolicznym. W bezpośrednim sąsiedztwie mostu na nasypie po stronie Osobowic znajduje się wyznaczony przebieg 17 południka długości geograficznej wschodniej. Ten niewidoczny z pozoru punkt stanowi ciekawostkę dla miłośników geografii i znakomicie wpisuje się w wyjątkowy charakter tej lokalizacji. Most milenijny na stałe wpisał się także w krajobraz miasta jako obiekt często fotografowany przez mieszkańców i turystów. Jego nowoczesna sylwetka stanowi doskonałe tło dla zdjęć zarówno o wschodzie, jak i o zachodzie słońca. Most milenijny we Wrocławiu to nie tylko imponująca przeprawa przez Odrento, także dowód na to, jak wielkie znaczenie mają nowoczesne rozwiązania inżynieryjne dla rozwoju miast. Dzięki niemu Wrocław zyskał nowe możliwości komunikacyjne, a mieszkańcy szybkie i wygodne połączenie północnych dzielnic z centrum.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz radia.

kulturalnej mapie kraju pojawiło się miejsce, które wykracza poza tradycyjne pojęcie galerii sztuki. W programie A słyszałeś, że zabieramy was do wrocławskiej Żyjni. Funkcjonująca w galerii design to nie tylko ekspozycja, lecz żywy organizm. Przestrzeń, w której sztuka i regeneracja przenikają się, tworząc środowisko sprzyjające zarówno kontemplacji, jak i aktywności zmysłów. To tu na styku inspiracji dolnośląskimi uzdrowiskami i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych mieszkańcy i goście Wrocławia mogą odnaleźć chwilę wytchnienia, wchodząc w dialog z dziełami sztuki i własną wyobraźnią. Idea Żyjni narodziła się z potrzeby stworzenia miejsca dostępnego, otwartego i przyjaznego, w którym sztuka nie stanowi odizolowanej ekspozycji, lecz zaproszenie do wspólnego doświadczania. Koncepcja Katarzyny Roy, realizowana od 2019 roku w Galerii Design, wyrosła na gruncie tradycji dolnośląskich pałaców zdrojowych, ale jej ambicją jest o wiele więcej niż tylko przywoływanie uzdrowiskowej atmosfery. Po przebudowie, która objęła całą przestrzeń galerii, Żyjnia zyskała nową jakość, otwartą strukturę, pozwalającą na swobodny przepływ odwiedzających, a także różnorodne formy interakcji z prezentowanymi pracami. Nazwa miejsca, brzmiąca zarówno retro, jak i nieco futurystycznie, ma swoje korzenie w latach 60., kiedy to Żyjnia pojawiła się jako tłumaczenie angielskiego living room. Dziś określa galerię, która staje się miejscem codziennego bycia, a nie tylko reprezentacji. To przestrzeń, gdzie każdy może poczuć się współtwórcą doświadczenia, a nie jedynie biernym odbiorcą. Inaugurująca przestrzeń wystawa Sytuacja, otwarta na początku 2026 roku, o tej samej nazwie, rozpisana została na 12 miesięcy i przywodzi na myśl żywy organizm poddany rytmom natury, regeneracji i rozpadowi, cyklom przyrody oraz zmianom pór roku. Nad jej pierwszą zimową odsłoną pracowało ponad 20 artystek i artystów zaproszonych przez Katarzynę Roy. Wśród prezentowanych pierwszych prac znalazły się zarówno instalacje, jak i obiekty, kompozycje dźwiękowe, fotografie, audycje oraz eseje wizualne. Zimowa ekspozycja to m.in. środowisko stworzone przez Kino Manual przy udziale Pawła Bąkowskiego, instalacja duetu Centrala, obiekty Krzysztofa Gila, Marcina Janusza, Magdaleny Maros, Bartosza Muchy, Marty Niedbał i Pawła Olszczyńskiego, a także kompozycja Daniela Broszka, Kamy Sokolnickiej i Joanny Kobyłt. To, co wyróżnia Żyjnię na tle innych galerii, to jej otwartość na proces i zmienność. Kluczową rolę odgrywają tu nie tylko same prace, ale także reakcje odwiedzających, ich ruch w przestrzeni, sposób odczuwania obecności oraz interakcja z obiektami i innymi osobami. W ten sposób każda wizyta staje się unikalnym doświadczeniem, a ekspozycja partyturą dla nowych sytuacji. Jednym z wyjątkowych odkryć podczas pracy nad przestrzenią była obecność skamieniałości amonitów w podłodze galerii, na które zwróciła uwagę badaczka materiałów Zuzanna Skórka. Od tej pory posadzka postrzegana jest nie tylko jako podłoże, ale też mapa pradawnego oceanu, a spiralna muszla amonitu stała się symbolem nowego rozdziału w historii tego miejsca. Żyjnia, jak już wspominaliśmy, otworzyła się na początku 2026 roku po dwóch latach gruntownej przebudowy finansowanej przez gminę Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był to pierwszy tak duży remont od powstania budynku w 1956 roku. Nowy układ funkcjonalny zaprojektowany został przez Martę Mnich z Fundacji Jednostka Architektury wraz z zespołem Centrala przy współpracy z zespołem instytucji i samymi odwiedzającymi. Galeria spełnia teraz współczesne standardy wystawiennicze oraz normy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Powiększono przestrzeń ekspozycyjną i warsztatową, powstała ciemnica do projekcji, a także że pokój gościnny, wprowadzono system wody szarej, a nowy szyld nad wejściem i odrestaurowane fragmenty witryn podkreślają dbałość o detale i szacunek dla historii miejsca. W nowej odsłonie Żyjnia stanowi nie tylko miejsce wytchnienia i spotkania ze sztuką, ale też symboliczny portal do powstającej siedziby instytucji przy ulicy Kolejowej 63. W dialogu z nowymi kierunkami rozwoju galeria przy ulicy Świdnickiej zapowiada metamorfozę całej instytucji, której otwarcie planowane jest na 2028 rok. Żyjnia staje się więc nie tylko galerią, ale także laboratorium wyobraźni, miejscem otwartym na zmiany, eksperymenty i współtworzenie. To tutaj sztuka przenika się z codziennością, oferując każdemu odwiedzającemu możliwość zanurzenia się w świat, gdzie granice między twórcą a odbiorcą ulegają zatarciu, a regeneracja i inspiracja idą w parze z odkrywaniem nowych perspektyw.